0: Najwięcej rocka w mieście. Centrum.
1: 13, 12, 12, 11, 10, 9,

0: promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Dwie minuty po godzinie siódmej przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na czwartkowe Głowa do Góry. Standardowo sprawdzimy kartkę z kalendarza. Przy okazji zabiorę was na kilka chwil prosto do Szkocji, a do tego czekać będzie na was konkurs, o którym więcej niebawem. Lady Punk i Zamki na Piasku rozpoczynają ten czwartkowy poranek.
1: Wielbicie tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Teary Down na antenie akademickiego Radia Centrum. 10 minut po godzinie 7. Dziś w kalendarzu mamy wyjątkowo zgrany duet. Obchodzimy Dzień Muzyki, no i dzień kawy. Ktoś bardzo dobrze przemyślał ten dzień, bo przecież trudno wyobrazić sobie poranek bez kawy, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie kawę bez czegoś, co gra w tle. Bo czym byłaby muzyka bez kawy? No dobrze, byłaby muzyką, ale być może słuchaną trochę mniej świadomie. A czym byłaby kawa bez muzyki? Prawdopodobnie napojem, który wypijamy w absolutnej ciszy, patrząc w jeden punkt, no i próbując sobie przypomnieć, po co my właściwie wstaliśmy. Kawa i muzyka mają zresztą coś wspólnego. Obie potrafią zmienić człowiekowi nastrój w dosłownie kilka chwil. Tyle, że kawa robi to kofeiną, a muzyka, no czasem wystarczy jeden dobrze znany kawałek i nagle poranek robi się kilka razy lepszy. No i tutaj drobna ciekawostka. Kawa ma nawet swój dźwiękowy odpowiednik. Mądrzy ludzie, czyli nasi naukowcy, badają wpływ muzyki na to, jak odbieramy smak i aromat jedzenia oraz napojów. Czyli całkiem możliwe, że odpowiednia piosenka sprawi, że zwykła kawa zacznie smakować jak ta najlepsza z kawiarni. Albo przynajmniej tak nam się wydaje. Niezaprzeczalne jest też to, że dobry poranek to ten z rockowymi brzmieniami na 98,2 FM.

Bryan Adams i Somebody na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 19 minut po godzinie 7. W ramach przeglądu lokalnej prasy zaglądamy dziś do Dziennika Wschodniego, a tam informacja dla wszystkich pasażerów MPK. Od dzisiaj, czyli od 1 października, zmienia się rozkład jazdy na kilku liniach. Korekty dotyczą wybranych kursów w dni poprzednie i obejmują linię numer 8, 14, 18, 24, 33, 34, 157 oraz 160. Nowe godziny zostały ustalone między innymi po wnioskach zgłaszanych przez pasażerów oraz po uzgodnieniach z władzami gmin ościennych. Jeśli korzystacie z którejś z tych linii, szczegółową rozpiskę znajdziecie w artykule Dziennika Wschodniego, a także na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

0: Na zegarach w 7:30 wyjeżdżamy na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich sytuacja. Na kilka minut opóźnienia będzie trzeba się nastawić, jeśli jesteście na ulicy Romera i poruszacie się w kierunku ulicy Diamentowej. Korkuje się na ulicy Krańcowej w kierunku ulicy Chemicznej, a także na ulicy Hutniczej w kierunku ulicy Gospodarczej. Będzie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Podobna sytuacja ma się na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Generała Berbeckiego. Jeśli wy sami natraficie na jakiś korek bądź wypadek drogowy, dajcie nam znać na 515 515 982. My przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rok gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

All Them Witches i Hold Up, Say What na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 7:38. Słuchajcie, pora na zapowiadany już wcześniej przeze mnie konkurs. Dziś do wygrania jest podwójny bilet na mecz piłki ręcznej kobiet. Lublinianki podejmą Krasoń MKS Piotrkowie, rozpoczynając batalię, która zdecyduje o pozostaniu na europejskiej ścieżce. Sam mecz będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę 4 października na hali Globus o godzinie 18:00. Pytanie, jak zdobyć ten podwójny bilet? Receptura jest bardzo prosta. Wystarczy, że napiszecie, do jakiej piosenki uwielbiacie pić poranną kawę. Jaki utwór muzyczny jest w stanie zagrać najlepszy duet z kawą na dobry poranek? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515-515-982. Najlepszy kawałek do porannej kawy. Czekam już z niecierpliwością na wasze odpowiedzi.

0: W głowie mam.
1: Krzysztof Zalewski i nastolatek na antenie akademickiego Radia Centrum. 7 minut do godziny 8. Przenosimy się na chwilę do Szkocji, a dokładniej do Inverness, gdzie mieszkańcy mają naprawdę nietypowy problem. Po mieście grasuje papuga terrorystka, postrach całego miasta. Od dobrych 4 miesięcy ptak upodobał sobie zaparkowane samochody, no i regularnie dobiera się do ich gumowych uszczelek i wycieraczek. Kierowcy próbują różnych sposobów, żeby ją powstrzymać, no ale jak na razie papuga pozostaje niewzruszona, no i najwyraźniej traktuje parking i samochody jak własny plac zabaw. Mieszkańcy już kombinują, jak zakończyć tę ptasią samowolę, ale na razie bez większych sukcesów. No i teraz najważniejsze pytanie brzmi, kto tu kogo przechytrzy, bo wygląda na to, że w Inverness właśnie zaczęła się bardzo, bardzo osobliwa wojna podjazdowa. Kto wygra?

0: Na zegarach właśnie nam wybija godzina 8:00. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum.
1: Już dzisiaj odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego. O tym za chwilę. Powiemy także o nowej przestrzeni integracji w mieście.
0: Na wydarzenia zaprasza Maria Monsior.
1: Nowy rok akademicki połączy przedstawicieli środowiska naukowego. Już dzisiaj odbędzie się 4. wspólna inauguracja Związku Uczelni Lubelskich. Wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz miejskich uroczystości. Rozpocznie się o godzinie 10:00 mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie uczestnicy przejdą w tradycyjnym pochodzie przez krakowskie przedmieście, Plac Litewski i Aleje Racławickie, kierując się do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To tam odbędzie się główna część obchodu. Studenci pierwszego roku reprezentujący uczelnie zrzeszone wezmą udział w immatrykulacji. Zostaną także wręczone nagrody dla najlepszych żaków każdej z 5 uczelni. Nie zabraknie także akcentu muzycznego, ponieważ publiczność wysłucha wspólnego występu chórów akademickich. Wykład inauguracyjny pod tytułem Polska nauka w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej wygłosi europoseł Krzysztof Hetman. W mieście powstało nowe miejsce odpoczynku i integracji. Mieszkanki i mieszkańcy korzystający z oferty Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie mają teraz do dyspozycji 2 tężnie solankowe, zewnętrzną oraz kameralną wewnętrzną. Pierwsza z nich wykorzystuje wypełnienie z witki brzozowej, po którym spływa solanka. Dzięki temu powstały aerozol tworzy charakterystyczny mikroklimat, który sprzyja nawilżaniu błon śluzowych dróg oddechowych. Z kolei przestrzeń wewnętrzna umożliwia korzystanie z zalet aerozolu niezależnie od warunków atmosferycznych. Nowe obiekty są przeznaczone przede wszystkim dla seniorów uczestniczących w zajęciach Zespołu Ośrodków Wsparcia oraz zorganizowanych grup z innych miejskich jednostek. Inwestycja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A już teraz zapraszamy na pierwszą w tym sezonie poranną rozmowę Radia Centrum. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Paulina Czeryna. Oddaję głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Dzisiaj po raz pierwszy widzimy się w tak zacnym gronie. Już na sam początek porannej rozmowy Radia Centrum, a moim i Państwa gościem jest pan Dariusz Wieczorek, były minister nauki w latach 2023-2025. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że na początek sezonu ja mam tę wielką przyjemność i radość w tym programie uczestniczyć.
3: Zacznę może od dosyć trudnego tematu, ponieważ chciałam zacząć od tego, w jaki sposób według pana można lepiej pokierować kwestie studenckie między innymi, czyli to w jakim kierunku powinny iść uniwersytety czy ogólnie szkolnictwo?
4: No przede wszystkim jakość nauczania. To jest dzisiaj kluczowa sprawa, bo nie mamy się wcale z czego cieszyć, że mamy, nie wiem, milion

0: jakie kierunki studiów uruchamiać.
1: Tutaj też przewinie się temat, który wydaje mi się, że przewija się wszędzie praktycznie, przynajmniej w dzisiejszych czasach, czyli temat sztucznej inteligencji i tego, w jaki sposób dostosować szkolnictwo do tych nowych zmian, czyli do nowej technologii. Co robić w takim razie?
0: Przede wszystkim to jest nowe wyzwanie. Ja zresztą uczestnicząc tutaj też w tych dyskusjach w panelu, powiedziałem, że przed uczelniami otwiera się wielka możliwość otwierania nowych kierunków. Jak ujarzmić sztuczną inteligencję i wykorzystywać ją dla dobra nauki, a niekoniecznie, żeby pisać prace doktoranckie czy prace magisterskie, z którymi sztuczna inteligencja oczywiście sobie poradzi, no ale nic nie wnoszą wtedy, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną. W związku z czym jest szereg obszarów, gdzie można tą sztuczną inteligencję wykorzystać, natomiast no, musimy wiedzieć, jak to robić.
1: I odnośnie tego, w jaki sposób to robić, to również tak z mojej perspektywy ważna jest edukacja również osób, które uczą. Więc w jaki sposób to zmieniać? W jaki sposób edukować również samych nauczycieli?
0: No tak, to jest ogromne wyzwanie również dla uczelni wyższych kształcących nauczycieli, bo oprócz tego, że sami nauczyciele wiedzą, czują, co muszą robić, to jednak trzeba te nowoczesne metody nauczania dzisiaj wdrażać i też co do tego nie mam wątpliwości, że dzisiaj studenci raczej oczekują na studia praktyczne. Chcą mniej tej wiedzy teoretycznej, natomiast bardziej oczekują tej wiedzy praktycznej, więc ten pomysł dual use, a więc tych studiów połączonych z praktyką jest bardzo dobry. Zresztą już mamy do czynienia z takimi kierunkami. Problem tylko wtedy się pojawia, jak jest dobry student, który może być dobrym fachowcem, to ten pracodawca mówi, co ty tam będziesz szedł na studia drugiego stopnia, lepiej już zostań tutaj, dostaniesz etat, będziesz sobie pracował. No i mamy problem, że niekoniecznie młodzi ludzie chcą te studia drugiego stopnia kończyć, więc też tutaj trzeba się zastanowić być może nad zmianami, być może nad tym, żeby te niektóre kierunki były na przykład pięcioletnie, żeby wrócić do tego, co kiedyś było, przecież studia trwały kiedyś 5 lat, więc to jest ewidentnie rozmowa, dyskusja również z nauczycielami akademickimi, którzy sami powinni sugerować, co potrzebują.
1: Aczkolwiek jednocześnie przy dobrze wykształconej tej loży studenckiej, przy dobrze wykształconych studentach pojawia się kolejny znak zapytania, czyli kwestia wyjazdów, kwestia znajdywania pracy poza granicami Polski. W jaki sposób w takim razie zatrzymać, zachęcić studentów do tego, żeby w tej Polsce jednak zostawali i rozwijali również te lokalne miejsca?
0: Myślę, że dzisiaj sytuacja jest taka w Polsce, że coraz mniej jednak tych wyjazdów jest. One oczywiście są, natomiast niewątpliwie jest coraz mniej. Problem, który ja osobiście widzę, że zagraniczne koncerny bardzo cenią polskich młodych fachowców i ich podkupują. Więc myślę, że tutaj jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i myślę, że bardzo powinno się w to zaangażować polskie koncerny, polskie przedsiębiorstwa, żeby takie jednostki badawcze u siebie również uruchamiały i tych młodych ludzi wykorzystywały do tego, żeby te prace prowadzić. Więc myślę, że no, dzisiaj jesteśmy bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarką, no ale jednak te miejsca pracy dla wykształconych ludzi są coraz trudniej do zdobycia, też ze względu na ilość tych, którzy studia kończą, no więc też trzeba się zastanowić, jak tym młodym ludziom te szanse stwarzać.
1: Nie mogę tutaj też pominąć jeszcze jednego kluczowego tematu, przynajmniej z punktu widzenia też Akademickiego Radia Centrum, ponieważ tutaj należymy częściowo pod Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, czyli kwestia kultury, kwestia sportu studenckiego, kwestia również mediów akademickich. Jak, w jaki sposób również i tutaj zachęcić studentów do takich działań, bo tutaj znowu pojawia się kwestia tego praktycznego nabywania umiejętności, a wydawać by się mogło, że to jest jeden z tych sposobów, w którym można jednak zaszczepić u młodych ludzi taki inny sposób myślenia, inny sposób patrzenia na świat, może bardziej praktyczny.
0: Absolutnie tak. Ja zresztą znacie mnie państwo, więc wiecie, że absolutnie jestem zwolennikiem rozwoju kultury studenckiej, tych wszystkich aktywności, kół naukowych. To jest coś, co jest naprawdę wspaniałą rzeczą i to, co robicie, też możecie być z tego dumni. Ja zresztą widzę po tych mediach uniwersyteckich, że one stają się powoli taką kuźnią kadr.

0: czyli później osoby, które zaczynają pracę w radiu uniwersyteckim czy w telewizji uniwersyteckiej, często później przechodzą już do normalnej pracy w tych dużych mediach. Absolutnie trzeba to wspierać, od tego są programy, które ministerstwo realizuje, więc warto te środki występować i warto tego typu działalność rozwijać, a kto lepiej poinformuje studentów o tym, co się dzieje, jak nie wy, bo przecież najlepiej czujecie, czego studenci potrzebują.
1: I tutaj już tak na sam koniec. Jaką jedną zmianę by pan wprowadził w systemie edukacji, w systemie szkolnictwa, też biorąc pod uwagę uniwersytety?
0: Myślę, że zmianę bardzo prostą. Wymóg jakościowy kształcenia, czyli jeżeli jest program studiów, to te studia powinny być realizowane nie tylko w trybie online, jak to często się dzieje, ale po prostu normalnie, stacjonarnie, bo to jest kluczowa sprawa, to jest możliwość kontaktu między młodymi ludźmi, rozmów, więc to jest absolutnie ta sprawa, zresztą w tej nowej ustawie tak będzie pewnie to planowane, więc ja bym postawił po prostu na jakość kształcenia.
1: A moim i Państwa gościem był pan Dariusz Wieczorek, były minister nauki 2023-2025. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. My będziemy oczywiście starali się studentom w różnych obszarach pomagać, bo to akademiki, kultura studencka, sport, to są wszystkie rzeczy, które realizujemy i myślę, że środków na to nie zabraknie.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: 10 minut po godzinie 8. My już jesteśmy po porannej rozmowie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry.

0: Na zegarach 8:30. Po raz kolejny wyjeżdżamy na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich sytuacja. Na kilka minut opóźnienia musicie się naszykować, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Elsnera w kierunku Alei Kompozytorów Polskich. Podobna sytuacja ma się na ulicy Północnej w kierunku ulicy Biernackiego. Korkuje się także na ulicy Łęczyńskiej w kierunku ulicy Chudniczej, więc jeżeli możecie, spróbujcie obrać inną drogę.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 7 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie jest 9 stopni. Ciśnienie wynosi 1033 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna, już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
1: Know Your Enemy na antenie akademickiego Radia Centrum. No właśnie, takiej wiedzy nie posiadał bohater naszej historii, którą już za sekundkę usłyszycie. Pewien ojciec postanowił zostać trochę takim producentem gier. Zapytacie dlaczego? Miał już dość tego, że jego 23-letni syn zamiast szukać pracy, większość czasu spędzał przed komputerem, grając w swoje ulubione gry. No więc ojciec wpadł na pomysł. Skoro syn tak bardzo lubi grać, to może trzeba mu trochę tę przyjemność utrudnić. Znalazł

Kids of Death na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami. Wyobraźcie sobie wesele, na którym jest fotograf, jest kamerzysta i jeszcze jeden operator. Tylko że ten ostatni chodzi na czterech łapach. Pewna para młoda postanowiła założyć swojemu pieskowi, który nazywa się Swayze, kamerkę. No i sprawdzić, jak wygląda ich wesele z jego perspektywy. No i właśnie tym sposobem piesek przez cały dzień krążył między gośćmi, a kamera nagrywała wszystko, czego państwo młodzi zwyczajnie nie mogli zobaczyć. Tańce, rozmowy, przygotowania, goście przy stołach. No i pewnie kilka rzeczy, których fotograf nawet nie próbowałby uchwycić. W efekcie młodzi dostali drugi film z wesela. Nie z perspektywy kamerzysty, nie z pierwszego rzędu, tylko dokładnie z wysokości psa. Swayze dostał kamerkę, ruszył między ludzi i zrobił swoje. No a państwo młodzi mają teraz pamiątkę z własnego wesela na całe życie, której raczej się nie spodziewali. Wesele widziane oczami ich psa. Liczę na to, że dostał za tę wybitną robotę coś więcej niż miskę karmy. Może jakiś droższy kąsek?

0: Uwaga kierowcy, nadchodzą utrudnienia w ruchu. O tym za chwilę. Powiemy także o kolejnej edycji Wschodniej Konferencji Kreatywnej.
1: Na wydarzenia zaprasza Maria Monsior.
0: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Jest to związane z przystąpieniem do kolejnego etapu prac przy budowie doświetlenia przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach. Chodzi o Aleję Tysiąclecia w rejonie ulicy Działkowej oraz Aleję Andersa w rejonie ulicy Kalinowszczyzna. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie polegała na zwężeniu jezdni poprzez zamknięcie jednego pasa ruchu. Rozpoczęcie prac na Alei Tysiąclecia jest zaplanowane na 5 października. Z kolei roboty na Alei Andersa mają wystartować 12 października. Wartość zadania wynosi ponad 160 tysięcy złotych, a jego zakończenie przypada na koniec listopada. Prace są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Człowiek w centrum kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się trzecia edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodniej Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to Human Only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji. Human Only, Only Human. Ono jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu. Więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
0: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których odbędzie się ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Capitua nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak należy wcześniej się zarejestrować. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już dzisiaj rusza druga tura naboru na lubelski czek turystyczny. Wysokość dofinansowania wynosi 300 zł. W puli jest 4700 czeków, w tym ponad 3600 dla osób powyżej 60 roku życia i pełnoletnich posiadaczy karty dużej rodziny oraz ponad 1000 dla pozostałych pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymane dofinansowanie można wykorzystać w zweryfikowanych obiektach hotelarskich na terenie naszego regionu. Przypomnijmy, że dystrybucja pierwszej puli odbyła się 2 września, jednak część czeków nie została wykorzystana. Zgodnie z regulaminem wracają one do głównej puli. Nabór wystartuje o godzinie 10.
1: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski do lat 21 pokonała we wczorajszy wieczór Szwedów 3-0. 2 bramki dla biało-czerwonych zdobył Bartosz Mazurek, a trzecie trafienie dopisał do konta Polaków Daniel Bąk. Ostatnim spotkaniem eliminacji dla podopiecznych Jerzego Brzęczka będzie starcie z Włochami. Jeżeli biało-czerwoni myślą o bezpośrednim awansie na przyszłoroczne Euro do lat 21, muszą przynajmniej zremisować z Italią. Spotkanie zaplanowane jest na 5 października o godzinie 18. Pozostaniemy przy tematach piłkarskich. Cristiano Ronaldo opuścił wczoraj zgrupowanie kadry Portugalii i prawdopodobnie zakończył tym samym karierę reprezentacyjną. W odpowiednim czasie powiem wszystkim Portugalczykom o powodach, które motywowały moje odejście z reprezentacji narodowej, dla której zawsze się poświęcałem. Takie słowa możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Ronaldo w jego mediach społecznościowych. W trakcie swojej bogatej kariery dla drużyny narodowej CR7 rozegrał 234 mecze, strzelając w nich 146 bramek. 41-letni zawodnik wygrał z Portugalią Mistrzostwo Europy oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów. Koledzy Cristiano już dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów zmierzył się z Danią. Na koniec piłka ręczna. We wczorajszym meczu 7 kolejki Lotto Superligi Mężczyzn Industria Kielce pokonała przed własną publicznością WKS Śląsk Wrocław 43-26. Następne spotkanie Kielczanie rozegrają w niedzielę 4 października. Rywalami zawodników Krzysztofa Lijewskiego będzie Zepter KPR Legionowo.
3: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, a w okolicy

0: okolicach godziny 14 temperatura może osiągnąć nawet 19 stopni. Ciśnienie wynosi 1033 hektopaskale. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. Jakość powietrza jest dobra.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.
0: Pięć minut po godzinie 9 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry.

Blur już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach 12 minut po godzinie 9. No i mamy kolejne badania dotyczące tego, co Polacy robią w wolnym czasie. No i powiem wam, wyniki są całkiem ciekawe. We wrześniu zapytano nas, na co właściwie przeznaczamy czas, kiedy już nie musimy pracować, niczego załatwiać i możemy zrobić dokładnie to, na co mamy ochotę. No i jak wyglądał ten ranking? Na pierwszym miejscu znalazły się książki, 27%. Telewizję wybiera 18%, tyle samo sport. 16% mówi spacery, 14% po prostu odpoczywa albo sobie leży. I bardzo szanuję tę odpowiedź, bo przynajmniej jest konkretna. Dalej mamy ogród albo działkę.

13%, internet i media społecznościowe po 10%, podobnie jak czas spędzany z rodziną, to również 10%. No i wszystko pięknie, książki, sport, spacery, działka, no tylko że ja mam jedno zasadnicze pytanie. Gdzie w tym wszystkim, gdzie w całym tym badaniu jest sprzątanie? No bo przecież jest taka ogromna część z nas, która mówi, wreszcie mam dzień wolny, po czym o 8 rano patrzy na okno i myśli, nie, no dobra, skoro już mam czas, to może to umyję, potem lodówka, potem łazienka, potem ta szuflada, której nikt nie otwiera od 2 miesięcy, ale akurat dzisiaj nagle okazuje się, że trzeba tam koniecznie zrobić porządek. No i zanim się człowiek obejrzy, to już wieczór. Czyli według badań w wolnym czasie czytamy książki, oglądamy telewizję, uprawiamy sport, a według życia, no cóż, myjemy łazienkę, no bo przecież kiedyś trzeba.

Gimme All You Got na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9.23. Pora na przegląd prasy z kraju. A dziś Rzeczpospolita wybiera nieco egzotyczny kierunek, bo na chwilę przenosimy się do samej Amazonii. Tamtejszy las właśnie pokazał, że całkiem sporo rzeczy potrafi przed nami ukryć. Naukowcy przy pomocy lidaru, czyli technologii, która pozwala zajrzeć przez roślinność i odtworzyć kształt terenu, zaczęli zaglądać pod amazońską dżunglę. No i znaleźli tam setki konstrukcji ziemnych, których wcześniej po prostu nie było widać. Mowa tu o drogach i pozostałościach miejsc, w których przed wiekami żyli ludzie. I to w skali, która naprawdę robi wrażenie. Według szacunków na tym obszarze mogło kiedyś mieszkać nawet kilka milionów osób. Kiedy myślimy o amazońskim lesie, pierwsze ze skojarzeń to dzika dżungla. No a pod tą zielenią ukazuje się, że kiedyś funkcjonował cały świat. Ludzie budowali, podróżowali, organizowali swoje osady i żyli w naprawdę ogromnych społecznościach. Co dokładnie znaleziono i w jaki sposób naukowcy są w stanie zobaczyć takie konstrukcje pod lasem, o tym szerzej pisze Rzeczpospolita. Cały artykuł znajdziecie na ich stronie internetowej.

0: emocja. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Blackstone Sherry i Out of Pocket na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami. Na zegarach godzina 9:39. Słuchajcie, przypominam o naszym konkursie, w którym do wygrania jest podwójny bilet na mecz piłki ręcznej kobiet. Lublinianki podejmą Krasoń MKS Piotrkowie, rozpoczynając batalię, która zdecyduje o pozostaniu na europejskiej ścieżce. Sam mecz będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę 4 października na hali Globus o godzinie 18:00. Sposób na zdobycie biletu? Bardzo prosty. Wystarczy, że napiszecie, do jakiej piosenki uwielbiacie pić poranną kawę. Jaki utwór muzyczny jest w stanie zagrać najlepszy duet z kawą na dobry poranek? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515 515 982. Najlepszy kawałek do porannej kawy? Czekam na wasze odpowiedzi.

Arek Klusowski, rocznik 92 za nami na 98,2 FM. Na zegarach zbliża się godzina 10, to oznacza, że głowa do góry dobiega końca i na mnie już pora. Klasycznie życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Baszakowski. Do usłyszenia.

0: tajemnicy oszczędności i przekazał je kurierowi. Funkcjonariusze udowodnili udział w przestępstwie 19-latkowi. Został on zatrzymany przez policjantów w Warszawie i doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Rewers miasta. Festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte, na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
1: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię, to jest proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
0: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Ruszył właśnie nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. A teraz przechodzimy do wydarzeń kulturalnych. Zbliża się Festiwal Fantastyki i Popkultury w Świdniku. Przed uczestnikami 2 dni pełne rozmów, wspólnej zabawy i integracji. Na najbliższy weekend zaplanowano Świderkon. To już 2 edycja z lotu. W programie znalazły się prelekcje, konkursy oraz gry.
3: Główną koncepcją konwentu w Świdniku było to, żeby zintegrować ludzi. Taki kameralny, gdzie można się spotkać, nowe znajomości zawrzeć i spędzić po prostu miło czas ze znajomymi, bo teraz przez gonitwę teraźniejszości to ciężko jest się tak spotkać, porozmawiać, zapomnieć o takim życiu codziennym i po prostu dobrze się bawić.
0: Mówi Paulina Różyło, koordynator Świderkonu. Organizatorem eventu jest Federacja Fantastyki Fenix. Klub od lat działa na terenie Lubelszczyzny. Jego członkowie organizują wydarzenia zrzeszające fanów magicznych światów. Są odpowiedzialni m.in. za Falcon czy Lubelskie Dni Fantastyki.
4: Świderkon jest imprezą wielu kultur, bo łączą się fantaści, łączą się grupy z sci-fi'em, do tego też oczywiście anime, więc tych form przedstawiania fantastyki jest bardzo dużo, i konwenty też są właśnie jedną z tych form.
0: Dodaje Piotr Staszewski, wiceprezes Federacji Fantastyki Fenix. Wydarzenie odbędzie się w szkole podstawowej numer 5 w Świdniku. W przypadku dzieci poniżej 13 lat wymagana jest obecność rodzica, natomiast starsze osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna, aby wziąć udział w konwencie. Wstęp jest wolny. Są historie, które mimo upływu lat wciąż potrafią przemówić do nas z niezwykłą siłą. Już wkrótce usłyszymy szóstą księgę pana Tadeusza Adama Mickiewicza w wykonaniu Macieja Strzemskiego. Co roku recytuje on publicznie kolejną część poematu i w końcu przyszedł czas na zaścianek. Każdy występ wymaga kilkumiesięcznych przygotowań, które obejmują naukę tekstu na pamięć, pracę nad dykcją oraz sposób oddania wydarzeń z perspektywy ich uczestnika. Sam recytator jest miłośnikiem przyrody,

0: sztuki i literatury polskiej, a zawodowo zajmuje się fitochemią i chromatografią oraz jest profesorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na spotkanie pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 15 do Dworku Kościuszków. Udział jest bezpłatny, obowiązuje bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1033 hektopaskale. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum de Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: No, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej rocka w mieście.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
6: Reklama.
0: Radio Centrum.
8: Najwięcej rokowniście!

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
10: Najwięcej roka w mieście.

Dzień dobry, moi drodzy. Wybiła godzina 13, nawet 13.02 i w związku z tym witam Was w czwartkowym ośrodku Roka. Jest to wyjątkowy ośrodek Roka, gdyż po całych wakacjach znowu wraca on na naszą antenę i już codziennie będziemy słyszeć się od godziny 13 do godziny 15. I dzisiaj do 15 przy mikrofonie jest z Wami Vanessa Woźniak. No i muszę przyznać, że ta audycja jest dla mnie dodatkowo wyjątkowa, bo podobnie jak ośrodek Roka wracam do Was po niekrótkiej przerwie. Mam nadzieję, że choć trochę tęskniliście, czy to za mną, czy za naszą standardową ramówką, no i jak widać, wszystko wraca już do normy.

0: 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99. 100 krotka.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

Jak już tak mówimy o powrotach, to ja tylko przypomnę studentom, również sobie, że już dzisiaj, 1 października, rozpoczyna się nowy rok akademicki. No i jak widać, powroty nie zawsze są łatwe. Ale trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że ktoś kciuki przytrzyma również za mnie. No, choć nie ma co się udołować, bo słuchajcie, do następnych wakacji zostało tylko 9 miesięcy. I jeszcze aktualnie jest chwila, by naładować się dobrą energią albo jakąkolwiek energią. No i jakby to powiedziało Muse, Plug-in Baby.

No a teraz przyznawać się, kto nucił. No, zgaduję, że każdy choć trochę sobie ponucił, a może nawet zaśpiewał, bo temu refrenowi nie da się oprzeć. No a razem z nami, jak się mogę domyślać, nuciły gady z Bangkoku, choć u nich kawałka podłogi do tej pory nie widać. I pewnie pytacie, o co chodzi? Słuchajcie, w zeszłym tygodniu na Tajlandii i Bangkok spadło aż 300 mm deszczu, gdzie średnia roczna w Polsce to około 700. No i doprowadziła to wszystko do ogromnych powodzi. Ulicami, którymi to zwykle poruszano się samochodami, wypłynęły łodzie, a wraz z nimi krokodyle i węże. No, dla takich zwierząt zalanie ulic w mieście to otwarcie nowych możliwości na przemieszczanie się czy zdobywanie pokarmu. Dlatego władze zaapelowały oczywiście o ostrożność i cierpliwość. No, całe szczęście u nas w Polsce, po pierwsze, nie ma takich opadów, a po drugie, postrach chyba siałyby jedynie pijawki, choć to i tak piekło.

0: promocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
1: We are Das Ich.
2: Hello everyone, it's from Moonspell.
3: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
4: Rok gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

I tak pięknie o tej miłości zaśpiewał nam zespół Stop Me. I jak już jesteśmy w tak miłych klimatach, to warto przypomnieć, aby nie zapomnieć, kto dzisiaj obchodzi imieniny. No i jeśli ktoś z waszych bliskich na imię ma Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan czy Roman, to koniecznie łapcie za telefony i dajcie im znać, że pamiętacie. A jeśli jest to ktoś z was, to ja prosto z serca przesyłam wam dużo dobrego. No i jak już mowa o tych świętach, to od razu zerkniemy sobie, jakie ciekawe i takie nietypowe święta na dzisiaj nam przypadają. I słuchajcie, mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale też Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. I może to nie przypadek, może właśnie to jest receptura na długie życie. No, tylko w takim wypadku Dzień Kawy, który również nam dzisiaj przypada, należałoby obchodzić trochę mniej hucznie. Radio Centrum.

Faith No More na 98,2 FM z kawałkiem A Small Victory. I takim małym zwycięstwem mogą cieszyć się dziki, które to opanowały górskie kurorty. W Szklarskiej Porębie czy w Podgórzynie coraz częściej pojawiają się one na ulicach i niemal każdej nocy wchodzą do ogrodów i szukają jedzenia w śmietnikach, a mieszkańcy skarżą się na zniszczenia. Dziki w tych miejscach widywane są od lat, co prawda, jednak teraz wraz z rozwojem zabudowy coraz częściej wchodzą one w kontakt z ludźmi. Część zwierząt nawet przyszła już na świat w mieście, co sprawia, że traktują one ten teren jak swoje naturalne środowisko. No, władze wciąż apelują, by nie zostawiać łatwo dostępnych odpadów i przede wszystkim nie dzielić się z dzikami obiadem.

5 minut po godzinie 14, co oznacza, że za nami już połowa czwartkowej audycji Ośrodek Roka. Audycja wyjątkowa, bo jak wspominałam na początku, jest to pierwszy Ośrodek Roka po wakacjach i z przytupem wracamy do standardowej ramówki. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i do godziny 15 słyszymy się w Akademickim Radiu Centrum. I know you

A teraz coś dla fanów Poland Rocku. Niezmiennie, może wiecie, może nie wiecie, od 2022 roku festiwal ten odbywa się w Czaplinku na zamkniętym już lotnisku Broczyno. Jednak przyszła edycja festiwalu nie ma jeszcze zapewnionego miejsca, w którym w ogóle się to wszystko odbędzie. Na zakończeniu tegorocznej edycji szef WOŚP-u zaprosił uczestników na kolejną odsłonę, podając jedynie datę imprezy, a miejsce stało się zagadką. Wczoraj Jurek Owsiak wraz ze swoją ekipą przekazali, że złożyli oni pismo w Urzędzie Miasta Czaplinek na organizację kolejnych edycji Poland Rocku właśnie w Czaplinku. Jak się okazuje, warunkiem dalszej umowy było również osiągnięcie porozumienia z organizatorami parkingów i pól namiotowych, które sąsiadują z festiwalem. Teraz pozostaje nam życzyć sobie powodzenia i trzymać kciuki za obrady Rady Miejskiej. Choć przyznaję, że gdyby festiwal odbył się odrobinę bliżej, to wcale bym się nie obraziła.

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
13: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: i po tak sztosowym kawałku aż przyszła ochota wybrać się na jakiś dobry koncert, więc ja już wam mówię, co ciekawego dzieje się w najbliższym czasie. Już jutro na deskach fabryki Kultur Zgrzyt z inicjatywy klubu, jak i Radia Centrum odbędzie się Welcome Sessions, a na tej edycji zagra Horda, Chamy z Jamy, Komercja czy Out of Frame. Wszystko to za uczciwą cenę, bo za darmo, ale przypomnę, że podczas koncertu prowadzona jest zbiórka na psy z Bronic. Jeśli piątkowy koncert był niezaspokajający, to następnego dnia w sobotę również na scenie fabryki Kultury Zgrzyt pojawi się zespół Metro. Panowie ugoszczą nas konkretną dawką post-punku. A jeśli od post-punku wolicie inne klimaty, to ja proponuję Strachy na Lachy. Również w sobotę, tym razem na scenie klubu Tama w Poznaniu. Zagra kultowy zespół, którego myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. A po więcej informacji zerknijcie na strony organizatorów. Tam również znajdziecie bilety.
1: Radio Centrum.

Zostało już tylko 6 minut do godziny 15, co oznacza, że zbliżyliśmy się i już kończymy audycję Ośrodek Rocka. Bardzo dziękuję Wam za obecność, była z Wami Vanessa Woźniak, ale zostańcie jeszcze na moment, bo godziny szczytu, od 15 do 18, godziny szczytu, które poprowadzi dla Was Jakub Gryz.

0: Guns N' Roses, Paradise City za nami, a przed nami co? No, na zegarach już za kilka sekund wybije godzina 15, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Utrudnienia na drodze krajowej numer 17. O tym za chwilę. Powiemy także o wypłacie czternastek przez ZUS oraz Wschodniej Konferencji Kreatywnej.
0: Wydarzenie przygotował Jakub Jarzyna.
1: Kierowcy muszą szykować się na utrudnienia. Zalecane jest korzystanie z objazdów. Serwis rozpoczniemy od informacji dla podróżnych. Na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Łabuńki Pierwsze doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu, z kolei przejazd pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim może być utrudniony. Należy dodać, że służby wprowadziły również ruch wahadłowy. W zdarzeniu ranna została jedna osoba. Emeryci i renciści otrzymali tegoroczne czternastki. Jaka kwota trafiła do mieszkańców Lublina? W naszym województwie dodatkowe świadczenia trafiły do portfeli blisko 333 tysięcy osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na to prawie 500 000 zł. Aby uzyskać wspomniane środki finansowe, osoby uprawnione nie były zobligowane do wysyłania wniosków. ZUS ma już rozpocząć dostarczanie decyzji o przyznaniu czternastek oraz o ich wysokości. W całym kraju świadczenie uzyskało ponad 6 milionów emerytów i rencistów, a ich łączna kwota wyniosła więcej niż 9 miliardów złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Człowiek w Centrum Kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się trzecia edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodniej Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego. I to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to human only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji. Human only, only human. One jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu. Więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
1: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których odbędzie się ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak należy wcześniej się zarejestrować. Ułatwia życie mieszkańcom Lublina już od 5 lat. Dzisiaj obchodzi swoje urodziny. System biletowy Lubika zadebiutował 1 października 2021 roku. Jest to jedna z najnowocześniejszych inicjatyw tego typu w Polsce, której sztandarowym projektem było wprowadzenie systemu check-in, check-out, czyli płatności za realnie przejechaną liczbę przystanków. W aplikacji zarejestrowanych jest obecnie prawie 190 tysięcy użytkowników, czyli niemal 2/3 mieszkańców Lublina. Dotychczas wysokość transakcji na bilety okresowe dokonanych za pośrednictwem Lubiki wyniosła 53 miliony złotych.
0: Wszystkiego najlepszego. A my teraz sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami myślę, że jest fajnie i przyjemnie. Słonecznie, 21 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1033.

0: do twojego biznesu.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.
5: No i pora się w końcu przywitać. 4 minuty po godzinie 15 i zaczynamy pierwsze godziny szczytu w sezonie pełnoprawnym, można powiedzieć. Jakub Grys z tej strony, no i zaczynamy od papryczek, czyli na obiad, czyli Red Hot Chili Peppers i Dani California.

12 minut po 15. Było wcześniej trochę o rzeczach gorących, czy też ostrych, Red Hot Chili Peppers w końcu. No to teraz w ogóle kontrast, coś innego, coś chłodnego. Cold, czyli numer najnowszy w sumie od zespołu Dead Poet Society. Ostatnio premiera teledysku do tego kawałka, a w sumie warto też powiedzieć rzecz małą o tym utworze, mianowicie według wokalisty i gitarzysty tego zespołu, czyli Jacka Andre Kofflera, Cold to jest numer, dzięki któremu można usłyszeć całą esencję zespołu Dead Poet Society. To jest singiel promujący ich zbliżający się krążek Monarch, którego premiera jest, uwaga, uwaga, już jutro, więc no, można powiedzieć, że październik zapowiada się naprawdę wybitnie i wybitnie też zapowiada się nasza dzisiejsza propozycja muzyczna. Już teraz AC/DC i Have a Drink on Me.

0: sportowa zapowiedź tygodnia. Terminarz lubelskich zespołów i spotkania, których nie możesz przegapić. Wszystko co istotne na 98 i 2 FM. Każdy czwartek o 15.20.
1: Zaczniemy od informacji piłkarskich. Mimo przerwy na reprezentację, niektóre lubelskie zespoły mają już okazję wrócić do rozgrywek ligowych. Górnik Łęczna w niedzielę 4 października zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Zielonoczarni przy alei Jana Pawła II powalczą o to, aby siódmy ligowy mecz z rzędu zakończyć z punktami na koncie. Awia Świdnik natomiast swój powrót do Betclic drugiej ligi zaliczy na wyjeździe. Żółto-niebiescy zagrają w Rzeszowie, mierząc się z tamtejszą Resowią. Pierwszy gwizdek w sobotę o godzinie 13. Jeśli chodzi o lubelską koszykówkę, PGE Start Lublin zainauguruje nowy sezon na parkiecie hali Globus. W sobotę o godzinie 19.30 podejmą Tasomix, Rosiek, Stal, Ostrów Wielkopolski. Lotto AZS UMSS Lublin natomiast spotkanie drugiej kolejki PGE Basket Ligi Kobiet rozegra na wyjeździe. 3 października o 18.00 rozpoczną swój pojedynek z Contimax Mosir Bochnia. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin także nie próżnują, rozpoczynając swoje zmagania na arenie europejskiej. Pierwszy ich rywal jest jednak dobrze znaną drużyną z ligowych parkietów. W drugiej rundzie kwalifikacji do fazy grupowej EHF European League podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego zagrają z Krasoń MKS Piotrkowią. W taki sposób zespół rywalek opisywała Dagmara Nocuń, zawodniczka z Lublina.
2: No, uważam, że jest to bardzo dobra drużyna. W tamtym sezonie nie oglądałam wiele spotkań, ale no, w tym sezonie z tego co widzę, na pewno zrobił dużo wzmocnień i naprawdę na każdej pozycji mają na pewno jedną, a na niektórych pozycjach nawet dwie bardzo dobre zawodniczki na wysokim poziomie, więc mają też zmiany, mają dobre bramkarki. Jednak uważam, że to nasza drużyna jest lepsza i uważam, że zwyciężymy w tym dwumeczu.
1: O ile na ligowe spotkania z najwyższego siatkarskiego poziomu musimy jeszcze poczekać, o tyle dwie lubelskie ekipy rozegrają sparingowe derby. HKS Chełm w sobotę w ramach meczu towarzyskiego zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin we własnej hali. Poziom niżej PZL Leonardo Awia Świdnik na wyjeździe powalczy o czwarte zwycięstwo z rzędu. Żółto-niebiescy zagrają z PZPS SMS Spała w niedzielę o godzinie 18.00. Jeśli chodzi o zespoły akademickie, w drugiej lidze siatkarki DRS AZS UMCS Lublin swoje inauguracyjne w tym sezonie spotkanie rozegrają przeciwko KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
0: Słuchasz Godzin Szczytu.

0: To był Paszkiewicz z kawałkiem Symbiot na antenie Akademickiego Radia Centrum, a nie ma naszej audycji bez przeglądu informacji drogowych. No to zaczynamy. Na sam początek, ulica Krochmalna. Mamy informacje o wypadku w stronę Nadbystrzyskiej, więc już teraz szukajcie objazdu i nie tylko z powodu właśnie wspomnianego wcześniej wypadku, ale również generalnie Diamentowa, Krochmalna, Jana Pawła II. No to są okolice na ten moment najbardziej oblężone w naszym mieście. Następnie ulica Wolska jest zakorkowana w każdą stronę, to jest klasyk. Następnie Nadbystrzycka, ale w stronę Narutowicza. Tam spore problemy na podkacie na 100% i w sumie z Nadbystrzyckiej w stronę Głębokiej. Mamy tam prawdziwy Armagedon i to samo można powiedzieć o Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Następnie Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności. Szukajcie już jakiegoś objazdu. No i Aleja Kraśnicka. Znowu Armagedon, oblężenie i jeszcze jakieś inne słowa na określenie złej sytuacji. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.
4: Radio Centrum.

Trochę Aloszka. No i Aloszka może nie mieć szans, ale za to wy, drodzy słuchacze, będziecie mieli okazję już jutro mieć szansę natomiast na zdobycie wejściówek na koncert zespołu Metro. Metro zagra w Fabryce Kultury Zrzyd jutro, czyli 2 października oczywiście. Przepraszam, w sobotę 3 października o godzinie 19. I jeżeli chcecie zgarnąć wejściówki na ten koncert, no to musicie po prostu nas słuchać. Słuchajcie jutrzejszych audycji porannych oraz popołudniowych. No i mam nadzieję, że zostaniecie teraz z nami, bo sporo fajnych rzeczy przygotowaliśmy. Scorpions i Children of the Revolution.

nadzieję, że nie tylko ja czuję smak zbliżającego się weekendu. Wcześniej wspominałem o tym, że Metro zagra 3 października. Będziemy mieli jutro wejściówki dla nas przygotowane. No to uwaga, uwaga. Mamy też informacje o jutrzejszym wydarzeniu, na które wejściówek już nie mamy. I nie to dlatego, że robimy to z jakiejś przykrości czy coś takiego, tylko po prostu jest to impreza darmowa. Również w Fabryce Kultury Zgrzyt, bo jutro o godzinie 18 odbędzie się Welcome Sessions, edycja numer 5. Jest to wspólna inicjatywa Zgrzytu oraz Radia Centrum, w ramach którego będzie można sprawdzić sobie lokalne zespoły. No i teraz będą klimaty punkowe, można powiedzieć. Zespoły takie Out of Frame, Komercja, Hamez Jamy czy też Horda. I w sumie klimaty punkowe też będą na naszej antenie. The Clash już teraz.

5 minut do godziny 16. Paramore i kawałek This Circle, czyli to kółko. No i mam dobre wieści dla wszystkich słuchaczy, którzy uwielbiają kręcić się w kółko na lodzie. Możecie już wyciągać łyżwy z szafy. A to dlaczego? No bo kryte lodowisko przy alejach Zygmuntowskich 4 wraca już na rekreacyjną mapę Lublina. No i uwaga, uwaga, inauguracja nowego sezonu, tak zwanej Ice Money, nastąpi już w najbliższą sobotę, czyli 3 października. Te wieści i pozostałe wieści możecie poznać już po godzinie 16 w ramach wydarzenia.

0: Czas zwolnił tak bardzo, że już teraz na zegarach mamy 16:00, więc i też zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Lubelski czek turystyczny ponownie zrobił furorę. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w komunikacji miejskiej oraz festiwalu Open City.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Rozeszły się równie szybko, co ciepłe bułeczki. Zainteresowanych było ponad 1 000 000 osób. Dziś o godzinie 10:00 odbyła się druga tura lubelskiego czeku turystycznego. Łącznie na chętnych czekało prawie 5 000 czeków. Około 1100 przeznaczono dla pełnoletnich obywateli Polski, a reszta trafiła do seniorów oraz posiadaczy karty dużej rodziny. Najszybciej zareagowała pierwsza grupa, która zdobyła czeki w niecałą minutę. Inicjatywa ma na celu promowanie lokalnej turystyki. Obecnie do programu przystąpiło 260 obiektów hotelarskich. Warto wspomnieć, że osoby, którym nie udało się zdobyć bonu, mogą poczekać do 2 listopada. Wtedy bowiem planowana jest trzecia edycja projektu. Roszady w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Podróżni, zwracajcie uwagę na komunikaty. Od dziś zaczęły obowiązywać zmiany w godzinach odjazdu wybranych linii autobusowych. Mowa o liniach numer 8, 14, 18, 24, 33, 34, 157 i 160. Modyfikacje zostały wprowadzone z powodu wniosków mieszkańców oraz po uzgodnieniach z władzami gmin ościennych. Korekty mają dotyczyć rozkładów jazdy obowiązujących w dni powszednie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rewers miasta, festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte, na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
2: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby takie bardzo proste, nie znaczy złe, proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
1: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie imprezy zaplanowano na godzinę 14:00 pod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje zdobycie takich umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych czy udzielanie pomocy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 000 zł, obejmujących uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą sięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.

0: zatrudnieniem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: 5 minut po godzinie 16. Mamy czwartek, 1 października. Przy mikrofonie Jakub Gresny i zaczynamy kolejną już część godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dla wszystkich królów, królewiczów już teraz numer Kings of Leon i kawałek Use Somebody na 98 FM.

Rival Sons i kawałek Mercy na 98.2 FM, a my w tym miejscu powiemy sobie o tym, że więzienia w Indonezji są kompletnie bezlitosne. A o co chodzi? Mianowicie, ostatnio okazało się, że 5 urzędników zarządzających więzieniem w Bogor w Indonezji zostało zawieszonych po tym, jak kontrola z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wykazała, że część więźniów mieszkała w luksusowych apartamentach. Apartamentach, które były w pełni umeblowane, wyposażone w telewizory i lodówki pełne napojów wyskokowych. No i okazuje się jeszcze, że na terenie kompleksu była siłownia i symulator golfa. No można powiedzieć, że system penitencjarny w Indonezji przekształcił się w system penthouse'owy.

to były butelki zwrotne i chyba wschodni wiatr na antenie akademickiego Radia Centrum. Spokojnie, o kaucjach nie będziemy teraz rozmawiać, tylko w sumie o lataniu, o czym wspominał też tekst tego utworu, a konkretniej będzie też o wsiedleniach, bo Lubelszczyzna odbudowuje populację kuropatw. 1800 kuropatw zakupionych przez województwo lubelskie trafiło do 27 obwodów łowieckich. To jest piekielnie ważna informacja, no, można powiedzieć, że forma kultywowania życia. No i też będzie teraz o życiu, tylko po części po śmierci w sumie, bo w sumie wampiry tak żyją. Dragula, Rob Zombie, już teraz.

0: Zostało nam 27 minut do 17. Sprawdźmy sobie po raz kolejny przegląd informacji drogowych. Zaczynamy, ale Kraśnicka. Największe problemy na pewno napotkacie w stronę Bohaterów Monte Cassino, jak i również w stronę Głębokiej oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Następnie ulica Nadbystrzycka w stronę Narutowicza oraz w stronę Muzycznej. Po raz kolejny napotkacie tam na 100% korki. Dalej, Aleje Tysiąclecia, hardcore i to przez wielkie H w stronę Ronda Dmowskiego. No i nasz przegląd zamykamy na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II, gdzie sytuacja się nie zmieniła. Przypominam o tym, że możecie wysyłać do nas swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum v Morocco.
6: Rok gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.

Kobranocka w Radiu Centrum. List z Pola Boju, a ja mam list prosto z Czech. I będzie też taka mała ciekawostka muzyczna, można powiedzieć, z kategorii muzyki ekstrementalnej. I nie, nie jest to przejęzyczenie, bo okazuje się, że czeski zespół Gutalax zapowiedział trasę koncertową. No i zagrają w Polsce przynajmniej 4 koncerty, z czego 12 marca w Warszawie, w Kędrozagadce, 13 marca w Krakowie, w Hyde Parku. Dlaczego o nich wspominam w ogóle? Bo to jest czeski zespół, który specjalizuje się w grindcore. Tylko nie byle jakim, bo też grupa słynie ze swojego charakterystycznego imidżu, polegającym na tym, że występują w kombinezonach ochronnych do nurkowania w szambie. Natomiast fani przynoszą na koncerty rolki papieru toaletowego. Ja bym to zakończył jakąś puentą z kategorii humor kolaczny, ale to chyba wystarczy już na dziś.

przyznam, że jakoś Czechy zagnieździły się nam dziś w Radiu Centrum, bo ruszamy prosto na granicę z Czechami i powiemy trochę o sytuacji, która była wyrwana trochę jakby z czeskiego filmu, bo ostatnio okazało się, że funkcjonariusze celni w Czechach zatrzymali dwa transporty. Transporty, w których znajdowało się prawie pół tona mięsa do kebabu, tak zwanych kebabowych kul mocy. Co z tym zrobili? Absolutnie nie mam pojęcia, no ale sytuacja wygląda tak, że chyba zmierzyli się po raz pierwszy z przemytem kebabu w historii. A my teraz twarzą w twarz zmierzymy się z zespołem Proletariat.

Europe, Scandinavian Eyes na 98.2 FM to z ich ostatniego albumu Count This Madness, premiera równo tydzień temu. Kawałek, na którym tak swoją drogą udziela się Michael Åkerfeldt z zespołu Opeth. Taka mała ciekawostka. Jak wrażenie po premierze tego albumu? Oczywiście możecie podzielić się swoimi opiniami, wysyłając swoje SMS-y pod numer 515-515-982. Tyle, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne w tej części, bo już za chwilę wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum. Finger 11 i kawałek Paralyzer już teraz, a usłyszymy się ponownie już po 17.00.

0: Finger Eleven i kawałek Paralyzer na 982 FM, a już na naszych zegarach mamy godzinę 17. Zaczynamy wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Podczas polowania zastrzelił kolegę. O tym za chwilę. Powiemy także o opiece stomatologicznej wśród uczniów oraz sukcesie MPK Lublin.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia przeciwko myśliwemu. Za kratami może spędzić nawet dożywocie. Działania prokuratury mają związek z wydarzeniami, do których doszło w okolicach wsi Milejów w listopadzie zeszłego roku. 51-latek ranił w trakcie polowania swojego kolegę, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Oskarżony podczas oddawania strzału nie dokonał właściwego rozpoznania celu i nie zidentyfikował, czy jego celem nie jest człowiek. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. W trakcie śledztwa służby wykluczyły możliwość rykoszetowania. Warto dodać, że myśliwy nie przyznaje się do winy. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Od początku roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. To kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak również działania profilaktyczne oraz edukację.
2: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Prezydenta Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Do 3 razy sztuka lubelski przewoźnik ponownie otrzymał wyróżnienie. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Lublinie otrzymał z rąk Karola Nawrockiego certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom. Inicjatywa organizowana przez NSZZ Solidarność ma na celu promowanie pracodawców, którzy w swych działaniach wypełniają szereg istotnych kryteriów w zakresie prawa pracy. Zaliczają się do nich m.in. przestrzeganie zasad BHP, stabilność zatrudnienia czy prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. W tym roku MPK Lublin było jedyną firmą z Lubelszczyzny, która uzyskała wspomniany tytuł. Dotychczas lokalne przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat w 2012 i 2015 roku. A teraz przechodzimy do wydarzeń kulturalnych. Przed nami rytualna podróż przez kolejne warstwy cielesnego doświadczenia. Już wkrótce obejrzymy spektakl Die Duch. Performance taneczny przeprowadza publiczność przez kolejne stany. Narodziny, kształtowanie pragnień, konfrontacje z normami społecznymi i kulturowymi oraz oswajanie śmierci jako procesu. Sam tytuł widowiska pochodzi od ukraińskiego Die Ducha. To symbol ducha przodków oraz obfitości. Spektakl odbędzie się w ramach 31. konfrontacji teatralnych. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższą sobotę na godzinę 22 do Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Zbliża się Festiwal Fantastyki i Popkultury w Świdniku. Przed uczestnikami dwa dni pełne rozmów, wspólnej zabawy oraz integracji. Na najbliższy weekend zaplanowano Świderkon, to już druga edycja zlotu. W programie znalazły się prelekcje, konkursy oraz gry.
3: Główną koncepcją konwentu w Świdniku było to, żeby zintegrować ludzi, taki kameralny, gdzie można się spotkać, nowe znajomości zawrzeć i no spędzić po prostu miło czas ze znajomymi, bo teraz przez gonitwę teraźniejszości to ciężko jest się tak spotkać, porozmawiać, zapomnieć o takim życiu codziennym i po prostu dobrze się bawić.
1: Mówi Paulina Różyło, koordynator Świderkonu. Organizatorem eventu jest Federacja Fantastyki Feniks. Klub od lat działa na terenie Lubelszczyzny. Jego członkowie organizują wydarzenia zrzeszające fanów magicznych światów. Są odpowiedzialni m.in. za Falcon czy Lubelskie Dni Fantastyki.
4: Świderkon jest imprezą wielu kultur, bo łączą się fantaści, łączą się grupy z sci-fi'em, do tego też oczywiście anime, więc tych form przedstawiania fantastyki jest bardzo dużo, no i konwenty też są właśnie jedną z tych form.
1: dodaje Piotr Staszewski, wiceprezes Federacji Fantastyki.

0: Nasza jest dobra.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
1: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
7: No i również najwięcej przywitań w mieście. 6 minut po godzinie 17. Oficjalnie już zaczynamy ostatnią część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz. I tak w ramach małej adnotacji, można powiedzieć, do dzisiejszej pogody, to powiem wam, że czuję w powietrzu zamieszki. I predict a riot od zespołu Kaiser Chiefs już teraz.

Tutaj ZZ, Marianne na 982 FM, płyta już niedługo, a my sprawdzimy sobie może dzisiejszą kartkę z kalendarza. 1 października to ważny dzień dla zdecydowanie studentów, ale poza tym, co takiego się dzieje? Poza tym, no dziś swoje imieniny obchodzi Julia oraz Jan, podwójne J, JJ można powiedzieć. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy. Warto również do tego dodać, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Dzień, który w Radiu Centrum celebrujemy codziennie. No to może z tej okazji Awangarda, Jazz i Podziemie, czyli Strachy na Rachy.

25 minut po 17. 1 października. Generalnie październik to nie tylko początek studiów, ale i również początek świetnych tras koncertowych, czego przykładem jest trasa zespołu Blinded 23, jednego z najważniejszych, a w sensie najważniejszych następców właściwie projektu Blinded. I zagrałem w ramach swojej trasy koncertowej w najbliższym czasie i w najbliższym miejscu w 24 oraz 25 października w Łodzi w klubie Warkot oraz w Warszawie w klubie Niebo. Klasyk, jeżeli chodzi o klimaty muzyki ciężkiej, a Kasabian jest na pewno klasykiem, ale już muzyki nieciężkiej. Kawałek Underdog już teraz.

0: 29 minut po 17. Zostało nam jeszcze pół godziny do 18, do końca dzisiejszej audycji, dlatego też i po raz ostatni sprawdźmy przegląd informacji drogowych. Zaczynamy. Aleja generała Sikorskiego. Mamy informacje o wypadku w stronę Alei Solidarności, więc oczywiście szukajcie już objazdu. Następnie mamy informacje o problemach z przejazdem od strony ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza. Wolska na ten moment jest całkowicie zakorkowana. Następnie problemy na podkacie na ulicy Krochmalnej w stronę Jana Pawła II i o dziwo to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze informacje drogowe. Mamy spokój w centrum miasta. Przypominam, że możecie jeszcze wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To było Blackstone Cherry na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i też teraz będzie w klimatach black, ale metalowy. Drodzy słuchacze, jeżeli jesteście koneserami takiego gatunku muzycznego, no to na pewno zadowoli was informacja o tym, że zespół Fulcandra wyrusza na trasę In the Light of Darkness. No i będą im towarzyszyć naprawdę dwa świetne zespoły black metalowe, czyli Jof Iria oraz Worga, odpowiednio z Grecji oraz z Niemiec. Kiedy i gdzie zagrają? Zagrają w Warszawie 15 marca w klubie Mechanik. To daleko, a co będzie niedługo, no to już niebawem przekonacie się o tym w ramach imprezy FM.

0: Zostało nam 20 minut do 18. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty. Uwaga, uwaga, w Fabryce Kultury Zgrzyt. Aż mamy trzy przygotowane dla Was. Zaczynamy od soboty 17 października o godzinie 19. Zagra dla nas formacja Hańba. Hańba specjalizuje się w muzyce punkowej, ale w takiej nietypowej, bo w muzyce tego zespołu specjalizują się w brzmieniach, a przynajmniej próbują wprowadzić klimat na modłę Polski międzywojennej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I kolejne wydarzenie w Zgrzycie, tym razem 18 października, niedziela. O godzinie 20 mamy małą przekąskę, można powiedzieć, dla koneserów muzyki crust-punkowej, bo zagrają dla nas trzy formacje: Hiatus, Sanctus Iuda oraz Klątwa, które specjalizują się, tak jak wspominałem, w muzyce naprawdę ciężkiej i nieprzyjemnej, czyli świetnej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdzie się na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I ostatnia propozycja, o której no po prostu trzeba mówić głośno. W Zgrzycie w piątek 23 października o godzinie 18 zagra dla nas Nocny Kochanek. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Więcej informacji na stronie Zgrzytu.
1: Akademickie Radio Centrum.

Myślę, że możemy wprost już powiedzieć, że dobiegliśmy do finiszu. 11 minut do 18, a to oznacza, że będziemy się żegnać, drodzy słuchacze. Zostańcie jeszcze z nami na chwilę. Kilka dobrych kawałków, między innymi Bullet od Franz Ferdinand. No a po 18 wydarzenia oraz serwis sportowy. A z mojej strony tyle. Jakub Bryzbył przed mikrofonem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.

0: Kto pokieruje szpitalami klinicznymi? O tym za chwilę. Powiemy także o poszukiwaniach ludzi kreatywnych oraz chciwości, która nie popłaca. Minęła godzina 18, przed mikrofonem Jakub Jarzyna. To pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Wiemy, kto będzie kierował szpitalami klinicznymi. Dwie dyrektorki otrzymały nominacje. Lekarz medycyny Beata Gawelska będzie zarządzać Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie przez drugą kadencję. To absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a z uczelnią związana jest od 2012 roku. Przed objęciem obecnej funkcji sprawowała urząd m.in. zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Z kolei administrowaniem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie zajmie się dr Kamila Ćwik. Podczas pracy w służbie zdrowia pełniła funkcję prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim w latach 2017-2019, a od 2024 roku kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie. Chciwość nie popłaca, a już na pewno się nie opłaca. Przekonali się o tym mieszkańcy Świdnika. Dwaj mężczyźni znaleźli zagubioną kartę płatniczą. Zamiast zgłosić się z przedmiotem do najbliższego komisariatu, postanowili dokonać 8 płatności zbliżeniowych. Kobieta, która zgubiła wspomniany środek płatniczy, widząc transakcje obciążające jej rachunek bankowy, zawiadomiła policję. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość złodziei oraz dokonali zatrzymania. 35 oraz 41-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Ruszył właśnie nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
1: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. Aby obejrzeć tężnie, nie trzeba jechać do Ciechocinka. Nowa atrakcja stanęła w naszym mieście. Osoby korzystające z oferty Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie uzyskały możliwość wypoczynku przy dwóch tężniach solankowych. Zewnętrzna oraz kameralna budowla powstała w siedzibie instytucji przy ulicy Lwowskiej 28. Inicjatywa stanowi część projektu Infrastruktura Usług i Integracji Społecznej w ZOW w Lublinie, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono ponad 1,5 miliona złotych.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Aż 8 pojedynków w ramach Ligi Narodów zaplanowano na dzisiejszy wieczór. 4 z nich odbędą się w dywizji A. Niemcy zagrają z Serbią, Holendrzy z Grecją, a Walia zmierzy się z Norwegią. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 20:45. O tej samej porze zaplanowano również pojedynek Dania-Portugalia, w którym, jak wiemy, nie zobaczymy Cristiano Ronaldo. 41-latek opuścił przedwcześnie zgrupowanie, pisząc w oficjalnym komunikacie, iż w odpowiednim czasie wszyscy kibicy będą mogli poznać powody jego odejścia. Nieoficjalnie mówi się o zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Cristiano Ronaldo. przechodzimy do koszykówki. Już jutro rozpoczynamy nowy sezon PGE Basket Ligi Mężczyzn. Pierwszym starciem będzie pojedynek Energa Czarnych Słupsk z obrońcą tytułu Mistrza Polski Legią Warszawa. W sobotę natomiast koszykarze PGE Startu Lublin zainaugurują nową kampanię przed własną publicznością.
3: Pierwszy mecz, na pewno każdy będzie chciał się pokazać, natomiast te emocje muszą być trzymane na wodzy. Musi być chłodna głowa, duża dyscyplina emocjonalna. Nie możemy grać, nie chciałbym powiedzieć głupio, ale powiedzmy nierozsądnie, więc musimy być bardzo mocno skoncentrowani. To będzie kluczem, bo drużyna z Ostrowa gra kombinowaną obronę, jest dużo wariantów taktycznych, zarówno w obronie, jak i w ataku, więc ta chłodna głowa, przygotowanie mentalne i dyscyplina to są klucze do tego, aby pokonać drużynę z Ostrowa.
2: Zapowiadał trener czerwono-czarnych Wojciech

0: mieście rozgrywki ATP oraz WTA w Beijing. Jutro o 6.30 Maja Chwalińska zagra z Dianą Jastrzębską w ramach 1.32. Na tym samym etapie Magdalena Fręch stawi czoła Nikoli Bartunkowej.
1: I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.
6: Dezinformacja pod lupą. Pytamy, sprawdzamy, weryfikujemy. Spojrzenie na fakty w Akademickim Radiu Centrum. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
7: Witam w pierwszym odcinku audycji Dezinformacja pod lupą. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mówić o tym, co prawdziwe, co fałszywe, na co warto uważać we współczesnym świecie. Dzisiaj temat będzie dotyczył postprawdy w stosunkach międzynarodowych. Czym jest postprawda? Jak się przed nią chronić? Jak ją identyfikować? O tym będzie mówił profesor doktor habilitowany Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Panie profesorze, witamy.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Ja nazywam się Michał Zbytniewski, zapraszam na program. Zacznijmy może od podstaw. Czym jest ta postprawda i czym to się różni od zwykłego, pospolitego kłamstwa?
8: Postprawda jest taką kategorią, niektórzy mówią takim słowem wytrychem, podobnie jak kiedyś globalizacja, które ma odpowiadać, wyjaśniać, opisywać rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Jej istota ma polegać na tym, że w informowaniu, w narracji o życiu społecznym nie fakty, ale emocje są istotniejsze i ta narracja jest budowana na pewnej zbieżności przekazywanych informacji z emocjami ludzi, ich oczekiwaniami, czyli rzeczywisty obraz rzeczywistości niekoniecznie musi być zbieżny z przekazywaną informacją. Znaczy to pojęcie postprawdy pojawiło się na początku lat 90., gdy analizowano w Stanach Zjednoczonych taką słynną aferę Iran Contrast, kiedy sprzedawali funkcjonariusze administracji Stanów Zjednoczonych broń do Iranu, z którym Amerykanie mieli przecież napięte stosunki w latach 80. I za to te pozyskiwane środki wspierano proamerykańskie ugrupowania militarne w Nikaragui, tak zwany kontrast. I badacze, którzy analizowali tę sytuację, doszli do wniosku, że dla percepcji odbioru przez społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych jakby istotniejsze były emocje związane z tym bardzo negatywnym doświadczeniem, które Stany Zjednoczone miały z Iranem, chociażby na początku lat 80. Ta wzięcie zakładników, ich przetrzymywanie, 444 dni, notabene, to budziło duże emocje w Stanach Zjednoczonych.

0: że rosyjskie boty wpłynęły na wynik wyborów. Ale rok 2016 to jest także wcześniej, jeszcze przed wyborami, referendum w Wielkiej Brytanii, w czasie którego Brytyjczycy zagłosowali, no właśnie, irytując się na uchodźców, tym na Polaków, zagłosowali za Brexitem, za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tam tak samo istniały podejrzenia, że służby informacyjne Rosji poprzez media społecznościowe i inne technologie informacyjne po prostu ingerowały w myślenie ludzi, w postawy, czyli że nieracjonalna kalkulacja, że warto jednak, co Brytyjczycy sobie uświadamiają dzisiaj, być w Unii Europejskiej, ale emocjonalne odreagowanie, zwłaszcza mniejszych miasteczek, wsi, obawiających się presji migracyjnej, i to oni głosowali za Brexitem. Czyli znowu nie racjonalna kalkulacja, ale emocje o tym zdecydowały. I w 2016 roku Oxford Dictionary, czy słowo postprawda, ogłosił słowem roku. No i tu się zaczęła, można powiedzieć, jakby kariera medialna, analityczna, naukowa postprawdy, bo zaczęto sobie zdawać, że w świecie właśnie dezinformacji, mediów społecznościowych coraz bardziej istotna jest narracja, stymulowanie emocji, identyfikowanie i odkrywanie emocji ludzi, a nie rzeczywiste fakty. Dzisiaj pojawiają się publikacje naukowe na temat także i stosunków międzynarodowych w świecie postprawdy, dezinformacji. A więc żyjemy generalnie, można powiedzieć, w świecie postprawdy, która stała się, no niestety, to z lekkim zawahaniem to mówię, ale dzisiaj jakby staje się w odbiorze niektórych nowym standardem cywilizacyjnym. Życie w świecie emocji, a nie w świecie faktów.
1: Co ma wpływ na rozwój tej postprawdy? Czy to współczesne media, o których wspomnieliśmy, gdzie nie mamy czasu, żeby analizować informacje, tylko wszystko, co wpadnie, pojawi nam się na ekranie, dość szybko bierzemy jako prawdę i przez to łatwo manipulować naszym odbiorem?
0: Myślę, że pan redaktor dobrze identyfikuje przyczyny, bo myślę, że to myślenie przyczynowo-skutkowe jest ważne. Jeżeli pewnym skutkiem jest świat postprawdy i jakby cała taka otoczka informacyjna, technologiczna z nim związana, to jest pytanie, jaka jest przyczyna. Znaczy, generalnie przyczyn wielu nowych zjawisk należy upatrywać w pewnej naturalnej zmienności w życiu społecznym. Mieliśmy czas, kiedy Alvin Toffler to świetnie opisywał w swojej trzeciej fali, że w społeczeństwie industrialnym ludzie o tej samej godzinie chodzili do pracy, wracali z pracy, czytali te same gazety, mieli, można powiedzieć, zuniformizowany sposób myślenia o świecie. Było to w warunkach, można powiedzieć, społeczeństw industrialnych. Otóż dzisiaj funkcjonujemy w społeczeństwach poindustrialnych. Tych nazw możemy jeszcze wymieniać, które oczywiście warunkuje, których istnienie, funkcjonowanie warunkuje istnienie tych nowoczesnych technologii, ale także warunkuje, można powiedzieć, takie trochę rozdrobnienie, rozproszenie społeczne z punktu widzenia preferencji, zainteresowań, taka trochę indywidualizacja życia społecznego. A więc następuje zmiana struktur społecznych ze zwiększoną podatnością na te emocjonalne reagowanie, ale generalnie wydaje mi się, że takim czynnikiem po pierwsze to jest czynnik technologii. Dzisiejsze technologie tworzą, można powiedzieć, naturalne środowisko, taki potencjał postprawdy. Indywidualizacja przekazu medialnego sprawia, że nie mamy do czynienia z masowością myślenia, ale z taką indywidualizacją, zapotrzebowaniem na różne emocje, na różne fakty, i to jest jeden czynnik. Ale drugi czynnik, ja bym wskazał przyspieszenie zmian. Przyspieszenie zmian, złożoność współczesnego świata sprawia, że część ludzi boi się zmiany, ma problem z dostosowaniem się. Przyspieszenie zmian sprawia także, że nie wszyscy rozumiemy sens, logikę, istotę dokonujących się zmian. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na proste rozwiązania, na proste prawdy. I ten potencjał technologiczny, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to wykorzystuje. Ja chcę zwrócić uwagę, że ważnym elementem, jakby tworzącym kontekst dla zjawiska postprawdy i podatności na dezinformację, bo jakby dezinformacja, można powiedzieć, jest instrumentem kształtowania świata postprawdy. Otóż jest także, są zmiany społeczne. To jest dzisiaj, myślę, że osłabianie roli klasy średniej, która jeszcze kilka dekad temu jakby stabilizowała życie polityczne i była takim właśnie stabilizatorem funkcjonowania współczesnych państw. Dzisiaj to się zmienia, ale obok tego pojawił się potencjał potężnych korporacji technologicznych, informacyjnych. Ten potencjał też dzisiaj sztucznej inteligencji, która uczestniczy w kształtowaniu świata postprawdy. Potęga tych wielkich korporacji, ona kiedyś to były korporacje związane z ropą naftową, energetyczne, najbardziej wpływowe na świecie. Dzisiaj najbardziej wpływowe na świecie, powiązane z ośrodkami władzy politycznej, są właśnie korporacje technologiczne, korporacje medialne, czyli te, które oddziałują na masową wyobraźnię ludzi. Problem jest niezwykle poważny, dlatego że chociażby w czasie obrad tego forum ekonomicznego w Davos zwrócono uwagę na to, że właśnie wkraczanie w świat, czy funkcjonowanie w świecie postprawdy, w świat dezinformacji jest jednym dzisiaj z największych zagrożeń, globalnych zagrożeń dla procesów rozwojowych we współczesnym świecie. Dlaczego? A no przede wszystkim z tego powodu, że postprawda, dezinformacja są elementami generowania wielu licznych nowych podziałów w życiu społecznym. Budowania braku zaufania do instytucji publicznych, dzielenia społeczeństw, i to jest narastające wyzwanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie współczesnego świata. Wyzwanie dla sfery życia publicznego, wyzwanie dla państw. Niestety te zmiany technologiczne, funkcjonowanie postprawdy, zapotrzebowanie też na postprawdę, jeżeli chodzi o grupy społeczne, wyprzedza działania instytucji państwowych, wyprzedza nasze myślenie, naszą adaptację do tej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego tak ważna jest dzisiaj edukacja. Edukacja, świadomość. Żyjemy w świecie postprawdy, żyjemy w świecie dezinformacji. Potrzebujemy

0: ale jednocześnie podatność na postprawdę, na dezinformację okazuje się być elementem zmiany generacyjnej. Generacja Z jest bardziej podatna niż na przykład generacja milenialców, ta poprzednia, baby boomers, to jest moja generacja. Jakby my jesteśmy mniej podatni, ale wraz ze zmianą generacyjną, niezależnie od też poziomu edukacji, chociaż on jest tutaj istotny, ale wzrasta podatność na dezinformację, jak gdy akceptację istnienia w świecie postprawdy. A problem jest także niebagatelny, gdyż dzisiaj on dotyka bezpieczeństwa narodowego, pewnej spójności politycznej wewnętrznej państwa, dotyka kwestii demokracji, to słabnięcie demokracji. Nieprzypadkowo dokonuje się w świecie postprawdy. Mamy do czynienia z radykalizacją nastrojów politycznych i głosowaniem na ugrupowania prawicowe. To się wszystko nie dzieje przypadkowe. Przypadkowo, więc skala tych wyzwań jest olbrzymia i główne te wyzwania cywilizacyjne także są ofiarami postprawdy. Mity na temat zmian klimatu na przykład, podatność na działania dezinformacyjne Rosji, która rozgrywa emocje historyczne między Polakami i Ukraińcami. To są dzisiejsze wyzwania dla sfery życia publicznego związane właśnie z postprawdą i dezinformacją, które wzajemnie się warunkują i uzupełniają.
1: A o tym, jak walczyć z postprawdą, jak ją odróżniać, powiemy już po chwili muzyki. Zostańcie z nami.
2: Radio Centrum.

0: Dezinformacja pod lupą.
1: Wracamy do programu Dezinformacja pod lupą, w którym to mówimy o postprawdzie. Wcześniej mówiliśmy o tym, czym jest

0: prawda, o tym, gdzie ona może występować, no to teraz porozmawiajmy o tym, w jaki sposób chronić się przed tą postprawdą. I może, żeby łatwiej się chronić, podajmy jakieś przykłady takiej postprawdy z naszego lokalnego podwórka. To, co działo się w ostatnich latach, gdzie ta postprawda się pojawiała. Rzucę taką tezę. Obietnice polityczne z naszego polskiego podwórka. 500+ na każde dziecko. Czy to możemy traktować jako postprawdę?
1: To nie musimy traktować tego jako postprawdy. Możemy to traktować jako deklarację zamiaru politycznego. Natomiast jak się ona ma do realizowania, jeśli chodzi o rzeczywistość, to jest osobne pytanie, ale rozumiem, że pan redaktor zmierza do tego, że rozróżnienie prawdy i postprawdy wcale nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że i właśnie na tym polega siła dezinformacji. Na tym polega siła, że pewne informacje, pewne fakty, narracje związane z nimi emocje przyjmujemy jako wiarygodne, jako oczywiste, nie mając świadomości, że jesteśmy manipulowani. To jest chyba pierwsza pułapka jakby postprawdy i dezinformacji. Kolejna polega na tym, że generalnie chyba w Polsce to tak ponad 90% naszych obywateli, to jest pewien sukces w tym sensie edukacyjny, jest świadoma, że ma do czynienia z dezinformacją. Wiemy, słyszeliśmy, że jest coś takiego, jak jest dezinformacja. Tylko problem jest też w tym, że część ludzi nieświadomie uczestniczy w szerzeniu dezinformacji, będąc przekonanymi, że pewne prawdy, sposób myślenia, który głoszą, jest autentycznym takim faktem, takim elementem rzeczywistości. I w związku z tym nie jest traktowany jako element działań dezinformacyjnych, czyli takich z zakresu postprawdy. To jest ta trudność. Jak przeciwdziałać dezinformacji? No, jak pan mówił, 500+.
0: Emocje tutaj musiały być duże przy ogłaszaniu tych deklaracji. Dla wielu Polaków to jest duża kwota, dokładnie, coś bardzo ważnego.
1: Ale też na przykład w kategoriach oddziaływania dzisiaj na stosunki między Polakami i Ukraińcami, na przykład pojawiały się informacje, że i Ukraińcy za granicą będą otrzymywali 800+. No to są informacje, myślę, że wiarygodne, ponieważ są zawarte w raporcie o stanie dezinformacji w Polsce jako rodzaj przykładu. I część ludzi na fali też poszukiwania jakby takich informacji wzmacniających postawy niechętne Ukraińcom, przyjmuje tego typu informacje. Jak im przeciwdziałać? Przede wszystkim, potrzebujemy gigantycznej edukacji obywatelskiej. Ale także potrzebujemy postaw, które są postawami krytycznymi wobec założenia, krytycznymi wobec obiegu informacyjnego w świecie, w którym funkcjonujemy. Czyli nie wszystko uznajemy jako wiarygodne to, co słyszymy. Potrzebujemy wiedzy o technikach, socjotechnikach działań dezinformacyjnych, aby poprzez nie, chronić się przed dezinformacją. Problem polega na tym, że jest to niezwykle trudne, ponieważ uzależnienie, zwłaszcza młodych generacji, od smartfonów, od dostępu do technologii informacyjnych, od portali internetowych, od tej różnorodności źródeł informacji sprawia, że nawet gdy wiemy, że mamy do czynienia z dezinformacją jako elementem funkcjonowania przestrzeni życia publicznego, to nie zawsze jesteśmy wystarczająco czujni, krytyczni wobec informacji, które otrzymujemy w danym momencie, żeby zareagować, zastanowić się, uruchomić to krytyczne myślenie, czy to może być prawda, czy ktoś mnie przedmiotowo traktuje. Bo jakby sens działań dezinformacyjnych i postprawdy sprowadza się do pewnego rodzaju zniewolenia współczesnych społeczeństw, pozbawienia ich podmiotowości, decyzyjności, działania, sprowadzenie do działania zgodnie z oczekiwaniami kogoś. I to jest dzisiaj także wyzwanie dla też demokracji. To jest pożywka dla populizmu, który daje proste, łatwe rozwiązania. Ludzie zagubieni w tym świecie szybkich zmian tego potrzebują i strategie działań dezinformacyjnych dokładnie bazują właśnie na tym kontekście życia społecznego i tym takim ograniczaniu podmiotowości, decyzyjności ludzi. To jest także budowanie trochę atmosfery zagubienia. A jak jestem zagubiony, to potrzebuję podpowiedzi. I te podpowiedzi są w postaci działań dezinformacyjnych. Naprawdę myślę, że to jest ważne, żeby ta jakby logika, świadomość tej sytuacji trafiała dzisiaj do młodych ludzi, którzy wkraczają w życie społeczne, w tą obywatelskość, przejmują odpowiedzialność za Polskę. Świadomość, w jakim świecie żyjemy i jak łatwo ten świat może nas pozbawiać własnej podmiotowości.
0: Czy postprawda to nie jest też taki mechanizm, który sprawia, że zaczynamy właśnie wątpić w tą prawdziwą wersję wydarzeń? No jako przykład możemy dać już nie tyle obietnice polityków, to rzecz wtórna, ale na przykład zbrodnie rosyjskie w Buczy, kiedy Rosjanie zaczęli podważać, że tak, to nie ich wina, tak. Oczywiście, to umywamy od tego ręce i być może była grupa ludzi, zapewne wewnętrznym społeczeństwie już rosyjskim, która zaczęła w to wątpić. No, pasuje nam ta prawda, przyjmujemy ją, to nie mogli być nasi żołnierze.
1: To jest wielka złożoność tego, o czym mówi pan redaktor w tym momencie, ponieważ z jednej strony sens i cel postprawdy działań dezinformacyjnych to jest też podważanie zaufania do instytucji życia publicznego, do aparatu państwowego, do pewnej spójności jego działania. Z drugiej strony, kto jest adresatem działań dezinformacyjnych w tej przestrzeni postprawdy? Adresaci są bardzo różni. Z jednej strony to są własne społeczeństwa bardzo często, ale z drugiej strony to są społeczeństwa innych państw. Postprawda dzisiaj wiąże się także z problemem pamięci historycznej, wizerunku państwa, granie przeszłością historyczną i zbrodnie Rosjan identyfikowane na pewno ze zbrodniami wojennymi, a w interpretacji niektórych jako zbrodnie przeciwko ludzkości, rzucają cień na wizerunek Rosji. Trzeba ten wizerunek zmieniać, uzasadniać, że to oni zaczęli piersi, działamy w imię na przykład denazyfikacji, cokolwiek to dzisiaj znaczy po doświadczeniu II wojny światowej. Czyli odwracamy uwagę, emocje, także własnej opinii publicznej, od niewygodnych faktów. Taki, dla poprawienia samonastroju, taki retusz pewnego niechlubnego narodowo i państwowo doświadczenia. I to jest działanie niebezpieczne z punktu widzenia, jak można powiedzieć, takich głębokich, ciągle ufam, że jeszcze obowiązujących pewnych standardów funkcjonowania społeczności międzynarodowej, czyli na przykład odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, karanie zbrodni przeciwko ludzkości i te standardy ich wrazistość, siła oddziaływania są rozmywane poprzez działania dezinformacyjne, prowadząc do w istocie ich akceptacji przez część społeczeństw, zwłaszcza motywowanych nacjonalizmem. Myślę, że nacjonalizm, dezinformacja, postprawda się wzajemnie warunkują, populizm do tego i nakładają.
0: W takim razie, zbliżając się już do końca, gdybyśmy mieli w krótkich słowach rozróżnić postprawdę, kłamstwo i dezinformację, to najczęściej się przewijało podczas naszej rozmowy.
1: Postprawda jest kategorią, pojęciem ramowym, jakby tworzącym pewien kontekst dla kłamstwa, dla działań dezinformacyjnych. Przy czym dezinformacja zawiera w słowo kłamstwo, ale kłamstwo, które nie jest identyfikowane czy rozpoznawane jako kłamstwo, a jest przedstawiane jako prawda. To jest sens działań przecież dezinformacyjnych, więc one wzajemnie się warunkują, nakładają, tak trochę, nie wiem, czy to najlepsze w tym momencie skojarzenie, ale tych rosyjskich matrioszek. Największa matrioszka to jest postprawda, dezinformacja, a taka mniejsza w środku to jest kłamstwo.
0: Profesor doktor habilitowany Marek Pietraś prowadzał nas w pierwszym odcinku Dezinformacji pod lupą w Tajniki Postprawdy. Temat jest bardzo obszerny, także zachęcamy też do własnego zgłębiania i pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co jest w internecie i mieć swój umysł po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Na kolejny odcinek zapraszamy już za tydzień. Michał Zbytniewski, dobrego wieczoru.
2: Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
3: Radio Centrum.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak miło wrócić na antenę Radia Centrum. To będzie już mój 12 sezon z Kulturologią, a co dzisiaj w programie z Piotrem Pękalą z Centrum Kultury w Lublinie. Będziemy rozmawiać o 31. edycji konfrontacji teatralnych i będzie gratka też dla naszych słuchaczy do wygrania 3 podwójne zaproszenia na spektakle. Studio odwiedzi Jakub Szwec z Fundacji Sztuk Mistrzej. Będziemy rozmawiać o cyrkulacjach, a także porozmawiamy w audycji o Open City, który organizuje Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, a kuratoruje Cezary Hunkiewicz. I on właśnie wprowadzi w nas w to, co będzie się działo podczas najbliższej 18. audycji. Za sterami czuwają Mateusz Wiaki i Michał Zbytniewski. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok,

0: Słuchasz Kulturologii.
1: A w Kulturologii Jakub Szwed z Fundacji Sztuk Mistrze. Dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
1: I będziemy rozmawiać o cyrkulacjach, które już się zbliżają, startują już jutro.
2: Tak, wiesz, dla nas tak naprawdę już trwają, bo ja właśnie prosto z sali operowej Centrum Spotkania Kultur tutaj do studia, bo już dzisiaj wieszamy najcięższy sprzęt, już pierwsi akrobaci, artyści właśnie z Litwy i z Łotwy zjechali, także już pracujemy w pocie czoła.
1: To będą dwa weekendy, pełne też nie tylko artystów, których już możemy skądś kojarzyć, ale też tych nowych, świeżutkich.
2: Tak, wiesz co, ja jestem zawsze pod wrażeniem. Festiwal ma 13 lat. I co roku z Joanną Reczek-Szwed, dyrektorką festiwalu, mamy taką obawę, czy my jeszcze w tej naszej wschodniej Europie, bo to jest wschodnioeuropejski festiwal, czy my jeszcze mamy talent, czy my jeszcze mamy coś do pokazania, czy jeszcze coś odkryjemy. I wiesz co, co roku mamy... Jesteśmy zachwyceni ilością osób, których nie znamy, których nie widzieliśmy, których jeszcze w Polsce nie było, bo również takie spektakle mamy. I co roku widzimy, że ten nasz region, który jest w cyrku trochę taki no, niedoceniony, trochę zapomniany, trochę z białą plamą, w porównaniu wiesz, z Francją, Wielką Brytanią, Kanadą, naprawdę dostarcza niesamowitych rzeczy. Nawet w tym roku na sali baletowej Centrum Spotkania Kultury już jutro, przepraszam, pojutrze, w sobotę i w niedzielę, spektakl Kado Nut, dwójki akrobatów już po 40 z fińskiego kolektywu Agit Cirk, który w ogóle gdzieś w okolicach koła podbiegunowego stawiał swoje pierwsze kroki. I my ich odkryliśmy dosłownie jakiś czas temu dzięki Europejskiej Stolicy Kultury i współpracy w ogóle polsko-fińskiej, którą rozpoczynamy z tym kolektywem. I to jest wspaniały, piękny spektakl dwójki osób, dorosłych osób w związku romantycznym, którzy są obydwoje ambitnymi akrobatami. Polecam. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. To nie jest taka, wiesz, opowieść o miłości, chwytająca za serce i coś tam, ale jest pewna takiego prawdziwego uczucia i opowieści o zaufaniu. Jak, wiesz, jak jest być z kimś?
1: Z kim jeszcze pracujesz?
2: Z kim jeszcze pracujesz i od kogo zależy twoje życie? Bo jeżeli lecisz w powietrzu, no to ten twój partner musi cię złapać. Niesamowity spektakl. Zapraszam.
1: 13. edycja, tak jak mówisz, aż mam taką ochotę was zapytać, czy nie chcecie skreślić jednak tego słowa wschodnio, skoro tak mówiłeś, że zastanawialiście się, czy znajdziecie jeszcze kogoś.
2: A wiesz co, zadajesz to pytanie ty i zadaję bardzo często nam to pytanie Samuel Roy, to jest senior scout Cirque du Soleil, który prosto z Kanady przyjeżdża do nas już od dekady na cyrkulację, bo on sam mówi, słuchajcie, a może jeszcze, bo niesamowity poziom, wspaniała sala, genialna publiczność. Mało jest w ogóle takich festiwali na świecie, które mają tego typu konkursy, które mamy tutaj. Tak naprawdę, no, Paryż i zaraz potem Lublin. Możemy śmiało powiedzieć, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo
1: bez
2: wysoko.
1: Bez kompleksów.
2: Bez kompleksów, absolutnie. I to nie są tylko nasze słowa. I zadają nam to pytania często, bo

0: artyści z ich krajów, nawet z Kanady mamy zgłoszenia, że słuchajcie, może byśmy się przyjechali, zaprezentowali. Mm-hmm. Ale wiesz, nie. Nawet nie skreślić, ja bym powiedział więcej, boldem. Boldem i podkreślić, dlatego że widzimy, ile ten festiwal daje naszemu środowisku polskiemu, wschodnioeuropejskiemu, litewskiemu, łotewskiemu, ukraińskiemu, słowackiemu. Możemy w krajach, gdzie cyrk nie jest tak rozwinięty, jeżeli chodzi o logistykę, o kwestie biznesowe, o możliwości występowe, o myśl dramaturgiczną, mamy możliwość posiadania swojej platformy bez potrzeby porównywania się z tymi, wiesz, pancernikami. We Francji cyrk jest wpisany oficjalnie jako dobro narodowe, jako dziedzictwo. Tam jest ponad 150 szkół cyrkowych. Możesz pójść do podstawówki z cyrkiem, a skończyć na doktoracie i profesurze z cyrku. I wiesz, to jest zupełnie inny świat, więc my tutaj budujemy swój...
1: Jeszcze nie do ogarnięcia tak tutaj.
0: Tak, ale wiesz co, mi się to podoba. To jest taki dziki wschód, trochę się śmiejemy, ale i przyciąga uwagę i zagranicznych programatorów, bo przyjeżdżają do nas na festiwal goście właśnie z Kanady, z Francji, z Włoch, z Finlandii, z bardzo, bardzo wielu miejsc świata, żeby zobaczyć coś, czego po prostu u nich, mówiąc wprost, na Zachodzie nie ma. A to, co chyba wyróżnia ten cyrk współczesny z naszego regionu, to to, że ludzie, którzy to robią, oni naprawdę postawili w swoim życiu na jedną kartę. Nie mając pieniędzy, nie mając zaplecza, nie mając czasami
1: chcę
0: też...
1: Chcę to robić.
0: Tak, chcę to robić, będę to robić, muszę to robić. I wiesz, to czuć. Tą pasję naprawdę czuć.
1: I 15 lat też świętujecie jako fundacja i też będzie o tym mowa w ciągu tego festiwalu. Chcę cię zapytać, czy masz takie poczucie, że nadal trzeba ludziom mówić o tym, czym jest nowy cyrk, czym jest współczesny cyrk?
0: Wiesz co?
1: Czy jest taka wiedza u nas jako u odbiorców, czy tak nie do końca?
0: Po pierwsze powiem tak. Gdyby nie Lublin, nie byłoby szans, żebyśmy byli my, Sztukmistrze, Fundacja Sztukmistrze, w takiej formie, jak jesteśmy. I mam na myśli tutaj zarówno miasto, zarówno środowisko kulturalne, ale też po prostu państwa, słuchaczy, słuchaczki, mieszkańców, mieszkanki naszego miasta, bo to dzięki wam możemy robić to, co robimy i dzięki temu ma to sens. Ale zawsze, myślę, była i będzie potrzeba tego tłumaczenia, co to jest ten, szczególnie ten nowy cyrk, co to jest ten cyrk współczesny, taki, w którym stawiamy na umiejętności ludzkie, gdzie już nie spotyka się tresury zwierząt, który jest niezwykle bogaty, jeżeli chodzi o różnorodność estetyki czy myśli dramaturgicznej. Ale wiesz, ja myślę, że to jest dobrze. Jeżeli jesteśmy, ja sam też jestem artystą i przede wszystkim podróżujemy tutaj z kolegami, z koleżankami, gramy spektakle uliczne, gramy spektakle w małych salach, dużych salach w Polsce, za granicą. I szczególnie w Polsce spotykamy się, niedawno graliśmy w Łodzi na przepięknym festiwalu retrospektywy Teatru Chorea. I publiczność tak obeznana z różnorodnymi gatunkami sztuki przychodziła do nas po spektaklu naszego spektrum. Mówiła, ja nigdy tego nie widziałem, że taki cyrk istnieje, że w ogóle taki rekwizyt, a co to jest to, a skąd to się wzięło?
1: Tyle do odkrycia jeszcze. Mhm.
0: I wiesz, i w naszym dzisiejszym świecie, gdzie wszystko masz jak na talerzu, gdzie możesz sobie wybierać...
1: Włączasz
0: dokładnie
1: platformę, jedną czy drugą i uczysz się tego.
0: Dokładnie tak. To móc powiedzieć, że ja komuś przywiozłem coś, czego nie widział, nie spotkał, nie odczuł, to jest sama przyjemność.
1: Dlatego... Jeszcze ma odwagę powiedzieć, że tego nie zna.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc tak, ale Lublin jest zdecydowanie miejscem, gdzie największa jest szansa, że jeżeli się kogoś zaczepi na ulicy i zapyta o tych tam sztukmistrzów, czy ten nowy cyrk, to coś tam ktoś będzie kojarzył. To też myślę, że z mojej perspektywy możemy być dumni z tego, że tak się dzieje.
1: To powiedzmy w takim razie, co w najbliższy weekend, bo w kolejny jest poświęcony etiudom.
0: Tak jest, kolejny to konkurs. Oprócz tego też spektakl kameralny Nie takty kolektywu Kajos, wspaniała klaunada, jak ktoś chce się rozerwać, nieważne w jakim wieku jest to, naprawdę polecam naszych przyjaciół z Wrocławia. Ten pierwszy weekend cyrkulacji jest poświęcony pełnometrażowym formom. Na nasze 15-lecie wskrzeszamy taki projekt kabaretu komediowo-absurdalnego, cyrkowego, varieté, który długo, przez wiele lat robiliśmy oddolnie jako właśnie początkujący artyści, pragnąc mieć swoje miejsce wyrazu i budować po prostu społeczność. I to taki nasze, trochę nasze DNA, wiesz, takiego... zrobienia czegoś, moim zdaniem, na fajnym poziomie, jeżeli chodzi o myśl komediową, ale bez napięcia, z dużym dystansem do siebie. powiem, zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, że będziemy trochę śnić sen o sztukmistrzach, nawiązując do wielkiego dzieła naszego przyjaciela Janusza Opryńskiego, a na scenie będzie można zobaczyć personyfikację miasta Lublin. Ja polecam. Jesteśmy właśnie po próbach. Ja się sam uśmiałem jakby na nich, także myślę,
1: to już
0: myślę,
1: jutro, że godzina 19.
0: Godzina 19, a zaraz przed nami spektakl How a Spiral Works. Spektakl, który już w Lublinie co prawda gościł, ale przepiękny, fizyczny, medytacyjny spektakl, w którym akrobatyka powietrzna, wiszenie na włosach na dużej wysokości, ruch obiektu ciała w przestrzeni.
1: Czytając ten opis, to wiszenie za włosy robi robotę.
0: Wrażenie, a jeszcze jesteśmy w takiej przestrzeni, która się nazywa Małą Kieszenią Sceniczną. To jest najwyższa przestrzeń w CSK. Nie bez przyczyny tam to jest. Jak ktoś siądzie na publiczności, będzie musiał wysoko zadzierać głowę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I naprawdę fajny spektakl. Nie fajerwerki, fajna medytacyjna, widowiskowa, ale medytacyjna sytuacja. Kadonut, o którym już wspomniałem, akrobaci z Finlandii, piękna historia relacyjna.
1: To w sobotę z kolei.
0: To w sobotę i też w sobotę i w niedzielę. Wirtuozi żonglerscy z Francji. No i teraz oczywiście pytanie, a co Francuzi na wschodnioeuropejskim? Otóż zawsze co roku staramy się ściągnąć jeden spektakl, który nazywamy spektaklem inspiracji. Żeby faktycznie pokazać coś ciekawego, jakiś kierunek, który tam na zachodzie jest, którego u nas rzadko się widuje, żeby się wzajemnie po prostu inspirować, bo oczywiście my jesteśmy w dobrych bardzo relacjach z naszymi przyjaciółmi z zachodu i też wartościowe rzeczy chcemy pokazywać, a ten kolektyw to jest właśnie kolektyw będący na styku tańca i cyrku. Sześcioosobowy, żonglerski, ruchowy, opowiadający o relacjach w grupie, o dynamice społecznej za pomocą piłek, ciał i przestrzeni. No, ja myślę, że trudno coś takiego zobaczyć w Polsce. Ten zespół jest po raz pierwszy, to jest, można powiedzieć, w Polsce premiera tego widowiska. Bardzo polecam, żeby zobaczyć, że coś takiego jak żonglerka może być po prostu językiem przekazu i opowiedzieć treści wcale niełatwe w sposób błyskotliwy. Absolutnie polecam. To jest cirkografii i spektakl Fractures.
1: I oprócz tego jeszcze mamy tutaj jakiś zespół argentyńsko-łotewski, z tego co widzę.
0: Tak jest. Od naszych przyjaciół z Riga Cirks, prosto z Łotwy, Pachamama. To jest właśnie ciekawa mieszanka wschodniej Europy i Ameryki Łacińskiej. Performer uliczny, z takim, wiesz, zacięciem właśnie baskerskim, że on cię złapie, on ci przytrzyma twoją uwagę, on ci nie da odejść. W spektaklu na scenie, gdzie hipnotyzująco wręcz przyciąga uwagę i bawi tak dorosłych, jak i dzieci. Jest to spektakl familijny i używa takich technik, które na przykład znamy często, czyli na przykład żonglerka odbijana piłkami odbijającymi się, czy na przykład jazda na jednokołowym rowerze, ale z swoim własnym pomysłem. Na przykład buduje specjalne struktury, od których odbija piłki, jest przy tym bardzo, bardzo charyzmatyczną osobą. Wiesz, my też i myślimy zawsze o programie cyrkulacji. Do wyboru mamy bardzo wiele, oczywiście. Bogactwo jest tutaj przeogromne, ale w tym roku szczególnie chcielibyśmy nastawić na rzeczy, które też bawią, też dają wytchnienie, też pokazują, że ludzie są piękni, mądrzy, silni, że warto z nimi rozmawiać i być. I Pachamama takim kimś jest. To jest po prostu fajnie spędzony czas na bardzo fajnej, użyję takiego słowa, szlachetnej rozrywce. I polecam przyjść. Czy się ma dzieci, czy się nie ma, przyjść się pośmiać. Naprawdę w dzisiejszych czasach to jest nam bardzo potrzebne.
1: A gdyby komuś jeszcze było mało nowego cyrku w ten weekend, to jest i kolejny, a tutaj z kolei spektakle z głosowaniem publiczności między innymi, to aż piątek, sobota i niedziela.
0: Tak, spośród blisko 170 zgłoszeń, 14 wybranych prezentacji z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier i wyjątkowo w tym roku, bo my tak ten wschód tak rozszerzamy sukcesywnie i w tym roku również Bałkany dołączyły, więc z Grecji mamy wspaniałe Greczynki, akrobatki, które w tym roku będą. Dla mnie finał konkursu Etiot podczas cyrkulacji, wiesz, to jest tak naprawdę mega show. Czasami się śmiejemy, bo nasze środowisko cyrkowe, wielu naszych przyjaciół, to osoby, które, zresztą tak jak my też, są finalistami Mam Talent, wygrywają właśnie te popularne programy i tak dalej. No, u nas nie wygrywają. Poziom jest tak wysoki, ten techniczny, ten tej widowiskowości akrobatycznej, tego show, że naprawdę, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć coś bombastycznego, to jest to absolutnie ten show, ten finał. Trochę taka bombonierka, wiesz, otwierasz i smaki są różne. Jest dużo etiud, które są zaangażowane, które poruszają ciekawe tematy, czasami trudne tematy, które widać, że artyści dużo czasu poświęcili, żeby rozwinąć ich estetykę, a czasami po prostu jest ktoś, kto stoi na jednej ręce, jeszcze na jednej ręce wchodzi po kolejnych schodach na górę, jeszcze przy okazji gdzieś tam na nodze podrzuca jakąś piłkę i człowiek się zastanawia, jak to jest w ogóle możliwe. Albo będziemy mieli w tym roku taki specjalny rekwizyt, rzadko można użyć takiego słowa jak palot, to jest taka bardzo wysoko zawieszony w powietrzu trzepak, to będzie około 12 metrów, z którego zwisa jedna osoba, trzyma drugą za ręce i bujając w prawo i w lewo podrzuca i łapie. No i pod spodem ta przepaść jest duża i wiesz, takie rekwizyty właśnie jak ten palot, jak latający trapez. Ja się zakochałem w cyrku współczesnym wtedy, kiedy będąc na spektaklu, zobaczyłem, kiedy ręce akrobatki odrywają się od drążka trapezowego. Ja poczułem, że 1000 osób naraz wstrzymuje oddech. To było niesamowite doznanie.
1: To był ten moment.
0: To był ten moment. I kiedy ona ten drążek z powrotem złapała, 1000 osób nagle wspólnie zrobiło...
1: I biło brawo pewnie.
0: Ale czasami wiesz, to jest taki strach, że nie wiesz, żeby jej nie rozproszyć. I podczas naszego konkursu to się właśnie dzieje. Cyrk, moim zdaniem, jest nam bardzo potrzebny, mówiąc wprost, też dlatego, że my mamy już bardzo mało możliwości przeżywania takich najprawdziwszych emocji. Takich, gdzie nasze ciało reaguje szybciej, niż nam się zdoła w ogóle pomyśleć o czymś. I ja bardzo lubię, bo widzę próby, jestem reżyserem finału, więc kiedy już w piątek jakby jest premiera, no to ja już 7 razy na żywo widziałem Państwa, więc wtedy bardzo mocno obserwuję publiczność, kiedy tylko mogę. I wiesz, i ten siadanie na skraju fotela, to takie bezwiedne przykładanie rąk do ust, to takie złapanie się za nogę. Nasza
1: to chyba pani... dla ciebie najlepsza nagroda.
0: Zdecydowanie, wiesz, bo wtedy jeżeli się porwie ciało do czegoś, to znaczy, że ktoś jest tam naprawdę kompletnie i ludzie, którzy wychodzą, często nam mówią o tym, że kurczę, to było, nie wiem, 2,5 godziny show, bo to jest naprawdę długie show, to jest 14 prezentacji z przerwą, w ogóle nie ma nudy, a ludzie wychodzą właśnie, nie wiedzą, jak ten czas minął, bo byli tak bardzo wkręceni. No i to, co powiedziałaś, ja jestem dumny z tego, że my naprawdę jesteśmy w stanie wciąż, nawet naszych wyjadaczy, którzy są takie osoby, które 13 lat przychodzą do nas, nawet przyjeżdżają z różnych części kraju i nie tylko, że my wciąż jesteśmy ich w stanie zaskoczyć. Więc jeżeli Państwo chcielibyście do nas przyjść w piątek i nie zostaniecie zaskoczeni, proszę mnie znaleźć, jest się w reżyserce, oddaję pieniądze. Oddaję pieniądze, ale gwarantuję, że zostaniecie zaskoczeni pozytywnie.
1: A to mówił Jakub Szwed z Fundacji Sztuk Mistrza. Rozmawialiśmy o cyrkulacjach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki, do zobaczenia.
2: Reklama. Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
2: Reklama.
4: Słuchasz Kulturologii.

0: Słuchasz Kulturologii. Słuchasz Kulturologii. Słuchasz Kulturologii.
1: Teraz wszyscy wiedzą, czego słuchają, a w studiu Radio Centrum Piotr Pękala, Centrum Kultury, będziemy rozmawiać o konfrontacjach teatralnych. Witaj.
2: Witaj, dobry wieczór Państwu.
1: I będziemy rozmawiać między innymi o tym, że już 3 października startujecie.
2: Tak, jesteśmy w przededniu konfrontacji teatralnych. Nie wiem, na ile Państwo się orientujecie, co już to jest za festiwal, to ja może krótko powiem, że...
1: 31. edycja.
2: Już zdążyliście pewnie Państwo się jakby zaznajomić z tą nazwą, natomiast nigdy dosyć serdecznego
1: przypominania
2: i... Myślę, że to jest jakieś święto, prawda, lubelskie, święto teatru, tak zwykliśmy o tym mówić. No, 31 raz ściągamy do, znaczy nie, ja oczywiście nie pracuję 30 lat, natomiast moi mocodawcy po raz 31 ściągają do Lublina tak naprawdę najfajniejsze spektakle z całej Polski danego sezonu. Także jest to przegląd najciekawszych tytułów, ale jednocześnie też jest to selekcja wybrana według pewnych założeń. W tym roku mamy takie w sumie nowe otwarcie, ponieważ myśląc o tej edycji, myśleliśmy też o 2 kolejnych, czyli w sumie utworzyliśmy taką triadę, na którą na szczęście udało nam się zdobyć w ogóle pieniądze z ministerstwa. Czyli tegoroczna edycja jest takim otwarciem 3-letniego projektu i tak w założeniach chcieliśmy, aby były to, tak sobie podzieliliśmy to tematycznie, żeby były to 3 najważniejsze tematy, które dzisiaj zżerają naszą odnośnie właśnie tytułu festiwalu, parafrazując tytuł festiwalu, zżerają naszą duszę w takim rozumieniu, że są to po prostu 3 najważniejsze takie bloki tematyczne, z którymi borykamy się my jako po prostu zachodnia kultura.
1: I dlatego otwieracie spektaklem Strach zżera duszę.
2: Tak.
1: To jest też nawiązanie do filmu z lat 70.
2: Tak, jest to nawiązanie spektakl Teatru Śląskiego Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulima. Nawiązuje do takiego klasyka z lat 70. 74 roku niemieckiego reżysera Rainera Wernera Fassbindera, który z kolei nosił tytuł Strach zżerać duszę. I to jest poniekąd taka trochę wariacja na temat tego filmu. Jest on przeniesiony właśnie z Niemiec do Śląska i tak jakby właśnie twórcy chcieli przejrzeć się jakby w tamtych zagadnieniach poprzez pryzmat tych zagadnień, czy wręcz przeciwnie, czy spojrzeć w ogóle na dzisiaj z perspektywy lat 70. i zastanowić się, co się w ogóle ze światem stało. No i ten tytuł wydał nam się o tyle interesujący i też ta taka parafraza wędrująca, stwierdziliśmy, że będzie fajnie, jeżeli nazwiemy w ogóle cały festiwal też parafrazując ten tytuł, czyli nazwaliśmy Świat zżera duszę.
1: I ten spektakl Teatru Śląskiego, o którym mówiłaś, na rozpoczęcie?
2: Tak, rozpoczynamy w sobotę 3 o godzinie 19. Niestety nie ma już biletów na większość spektakli, natomiast, że tak powiem, proszę być czujnym czy czujną, ponieważ czasami ktoś zwróci bilet i czy my z kolei zrobimy jakąś
1: czyli warto jakąś dostawkę.
2: Tak, warto dopytywać. Oczywiście na pewno już nie ma na teatr, nowy teatr, czyli na Kaufman Podwójne Wiązanie Katarzyny Kalwat z Mają Staszewską w roli głównej, ponieważ Lublinianie wykupili ten spektakl w ciągu jednego dnia.
1: Brawo dla nas.
2: Tak. Też bardzo trudno będzie się dostać na spektakl, też jeden z główniejszych tytułów tej edycji, czyli na Proces Eligiusza Niewiadomskiego, bo jest to szalenie skomplikowany technicznie spektakl, który właśnie prezentujemy u nas w Centrum Kultury. I tutaj też mamy bardzo ograniczoną publiczność i też już niestety sprzedamy.
1: Ale ty przychodzisz z tak dobrą informacją, że masz dla naszych słuchaczy 3 podwójne zaproszenia. I teraz będziemy opowiadać o spektaklach. Na każdy z tych spektakli jest po jednym podwójnym zaproszeniu. Warto sobie zapisać numer telefonu 515-515-982, bo on się przyda pod koniec naszej rozmowy. Zacznijmy może od Smutnej Rzeki.
2: Tak, czyli z soboty przechodzimy...
1: 4 października.
2: Na 4 października. Dodam tylko, że jeszcze w sobotę możemy dostać pojedyncze bilety na spektakl o 22. To jest spektakl taneczny, szalony spektakl, brawurowa realizacja takiego kolektywu. Bo dodam, przechodząc do Smutnej Rzeki, że konfrontacje rokrocznie starają się mieć spektakle małe i spektakle duże. Profesjonalne teatra, profesjonalne produkcje dużych teatrów, ale też szukamy rzeczy mniejszych. I właśnie Smutna Rzeka jest takim w sumie, można rzec, spektaklem bardzo performatywnym. W reżyserii Michała Zadary jest o Odrze. Otóż grupa artystów postanowiła dociec kto zawinił tej potwornej katastrofie.
1: Możemy się przekonać, czy im się to udało.
2: Tak. Spektakl to śledztwo, oczywiście z przymrużeniem oka, ale na bardzo poważny temat. I też myślę, że pamiętacie Państwo, iż wyznaczono 1 000 000 złotych nagrody.
1: Tak, tak słyszałam, że
2: jeżeli ktoś znajdzie winnego, zespół postanowił wziąć to na poważnie i mało tego wygrał, bodajże w pierwszej instancji, ale sprawa się oczywiście toczy. Także bardzo ciekawe wydarzenie teatralne i na to mamy jeszcze miejsca u nas w Centrum Kultury i to spektakl odbędzie się w niedzielę 4 października o godzinie 18.
1: Później... Kolejny to Samotny Mężczyzna.
2: Tak, Samotny Mężczyzna. Tutaj to jest Teatr Ludowy z Krakowa. Spektakl Wojtka Rodaka. Właśnie, ta edycja jest na temat samotności, jest takiego problemu samotności, bo my sobie zawsze stawiamy takie bardzo poważne problemy teatralne, czy w ogóle ogólnospołeczne, ponieważ tak wygląda też kalejdoskop realizacji teatralnych w Polsce. W Polsce teraz teatr podejmuje bardzo poważne tematy i nas to bardzo cieszy, ponieważ zawsze po spektaklach są bardzo żywiołowe dyskusje. Tym razem również będziemy praktycznie po każdym spektaklu, jeżeli zajrzycie Państwo
1: do... 8 spotkań, to wspaniale.
2: Tak, mamy 8 spotkań prowadzonych przez kuratora tej edycji, czyli pana Jacka Wakara, znanego krytyka teatralnego. Także tak, jest o czym dyskutować. Zapraszam, jeszcze właśnie można kupić także na Samotnego Mężczyznę. To jest w środę.
1: Godzina 7 października.
2: Też spektakl odbędzie się w Centrum Kultury.
1: I kolejny, na który będziemy mieć
2: bilety.
1: Dodam
2: tylko, że na pewno Państwo kojarzycie film Toma Forda właśnie o tym samym tytule. To jest w sumie trochę wariacja na temat tego filmu. Mamy drugi przykład teatralnej adaptacji dzieła filmowego. Znakomity spektakl, bardzo wzruszający i świetnie zagrany, także serdecznie zapraszamy jeszcze w środę 7.
1: I zapraszacie też w piątek 9 października na VHS.
2: I w piątek 9, tak, zapraszamy na VHS. VHS odbędzie się w Galerii Labirynt w zaprzyjaźnionej instytucji. Tam również jeszcze można kupić bilety. VHS to jest komedia. Komedia na temat lat 90. i takiego w sumie bardzo kreatywnego sposobu na taką w sumie amerykański sen od zera do milionera. Główna postać tego spektaklu postanawia wziąć na poważnie tę maksymę i postanawia się dorobić, jeżdżąc po wsiach i miastach, prezentując pirackie nagrania wideo. Jest to spektakl przezabawny. skomponowany w sumie na takiej nostalgii za właśnie za czasem transformacji, za latami 90. Niektórzy jeszcze z nas pamiętają tę magię i ta magia jest właśnie w tym spektaklu bezwstydnie eksplorowana.
1: Ach, czegoż się nie nagrywało na VHS.
2: Otóż to.
1: I na te spektakle, czyli przypomnę, 4 października Smutna rzeka, 7 października Samotny mężczyzna i 9 października VHS. Na każdy z nich mamy jedno podwójne zaproszenie. Trzeba wysłać SMS-a na 515 515 982 i w tytule albo wpisać rzeka, albo mężczyzna, albo VHS.
2: O, pięknie.
1: I w ten sposób, kto pierwszy, ten lepszy i zgarnia zaproszenia na październikowe spektakle w ramach konfrontacji teatralnych. I myślę, że tak moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, ale to bardzo cieszy, że już tyle biletów jest wyprzedanych i że te spektakle jednak mają tak dobry odzew.
2: Tak, bardzo nas to cieszy, że tak naprawdę rokrocznie mamy dosyć sporą publiczność. To nas oczywiście napędza, każe robić festiwal rok za rokiem. Zachęcam jeszcze, żebyście Państwo zerknęli na stronę Centrum Kultury albo na stronę Konfrontacji Teatralnych, wpisując Konfrontacje Teatralne Lublin na przykład. Tam jest pełny program. Festiwal trwa od 3 do 17 października. Tak jak powiedziałem, można się jeszcze gdzieś próbować dostać na poszczególne tytuły. Także serdecznie zapraszamy.
1: A o festiwalu, o konfrontacjach teatralnych, o 31. edycji opowiadał Piotr Pękala z Centrum Kultury w Lublinie. Bardzo Ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Reklama. Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń. Reklama. To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: W Kulturologii gość Cezary Hunkiewicz, kurator Open City 18 edycji. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedziałabym bardziej witaj w domu, czyli w Lublinie.
2: Jestem, tak, to prawda. Bardzo mi miło robić znów coś w Lublinie. Mam nadzieję, że po tym, co zrobię, też Lublin powie, że było miło, że on coś tu znowu zrobił.
1: I chciałabym ten temat pociągnąć. Jak to było, jak się dowiedziałeś? Jest telefon albo mail z propozycją: Cezary, bądź kuratorem 18 pełnoletniej edycji Open City.
2: To dotykamy, myślę, ciekawych rejestrów, bo pamiętam pierwszą edycję Open City Waldka Tatarczuka i pamiętam, jak bardzo ona mi się podobała i też w bardzo ciekawy sposób ustawiła postrzeganie miasta. Do dzisiaj mam przed oczami wiele z tamtych realizacji. I myślałem, że nadejdzie taki moment, że będzie trzeba to podjąć się takiego wyzwania. Piotr Franaszek zaproponował mi to w tym roku, więc to takie miłe zaskoczenie, ale też zobowiązanie podwójne, bo nie tylko trzeba dowieść 18 edycję, a edycji było 17 i były to dobre edycje, kuratorowane przez wybitne kuratorki i kuratorów z udziałem wybitnych artystek i artystów. W związku z tym na pewno trzeba było do tego podejść ambitnie. Zawsze się podchodzi ambitnie, ale tutaj jednak czasem jest coś, co ciąży i powoduje dodatkową mobilizację. Na pewno to był ten element. A co z drugiej strony? No to, że to jest jednak Lublin. To znaczy nie idę w ciało obce, tylko znając ten miasto, wydaje mi się, od podszewki, no bo nie tylko stąd jestem, ale tutaj w przestrzeni miejskiej działałem przez pewnie blisko 40 lat. Więc no trudno się też samemu zaskoczyć, no bo chodzi o to, żeby coś wnieść ciekawego w tę przestrzeń, coś, czego jeszcze nie było, dać jakąś propozycję, dodatkowo spójną. Ja też tak mówię w tym momencie też od tej strony, może ktoś słucha naszej audycji, tak myśli, jak się podchodzi do kuratorowania. O co w tym wszystkim chodzi? No to właśnie o zbudowanie pewnej koncepcji, która raz będzie odpowiedzią na potrzeby miasta, z drugiej strony będzie spójna, i też dobór artystów będzie też nieoczywisty, no bo mamy, przypomnę, 17 edycji, w każdej edycji było przynajmniej kilkunastu artystów. Jej, to jest ponad 150, jeśli nie 200 artystów i artystek. No to dobierz tutaj propozycję, która nie będzie powtórzeniem, a będzie dostarczała jakąś jakość, więc to są takie wyzwania, co prawda takie, z którymi ja się mierzę codziennie, ale one nie są takie proste, to wymaga troszkę pracy. Jak ktoś się zastanawia, co robi kurator, no to siedzi i kombinuje, ale na samym końcu to, co robi kurator, musi być przez państwa ocenione i po to robimy. Nie robimy tego przecież dla siebie, szczególnie jeśli robimy sztukę w przestrzeni miejskiej.
1: Fajne jest to, że ty wracasz do Lublina po tych 2 latach, tak mniej więcej to liczmy, i myślę, że to może być takie świeższe spojrzenie jednak na tę przestrzeń i na to, co w tej przestrzeni może zagrać.
2: Tak, bo też ten dobór artystów, być może tutaj chodzi o to, żeby pokazać tak bezkompromisowo, na czym polega moje podejście do sztuki, jak ja ją rozumiem i jaka jest funkcja sztuki w przestrzeni miejskiej, więc ten mój, myślę, że mogę to nazwać przywilejem pracy, jaki miałem od kilku ładnych lat, i dlatego już też nie jestem w Lublinie, to wynika z tego, że bardzo dużo pracuję zarówno w Europie, w Stanach Zjednoczonych i z artystami, których obecność przede wszystkim zaznacza się w tamtejszych obiegach artystycznych. Więc chciałem przywieźć to, co na świecie jest rozchwytywane, zademonstrować to w kontekście Lublina, z drugiej strony pokazać bardzo ciekawe artystki, bo tutaj odwołuję się takich 2 realizacji, które odpowiedzą dokładnie na lubelskie potrzeby. Nie chcę jeszcze zdradzać, może za chwilę do tego dojdziemy. Jak i rozwiązać kilka kwestii, które w Lublinie są niedokończone, stąd też obecność wybitnego artysty, jakim jest Bałka. Ale to o każdym artyście, o każdej artystce tutaj można osobno audycję przeprowadzić. Jest chociażby Diana Lelonek, która wygrała między innymi Paszporty Polityki, czyli Jana Zajc, która jest też niesamowicie oryginalną artystką pracującą w różnorakich nośnikach, więc sam jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, ale z każdym dniem myślę, że będzie na pewno ciekawie.
1: I to hasło, które ci przyświeca i przyświeca tej 18 edycji, to rewers i też ta druga strona, którą wspomniałeś, nawet odpowiadając na moje pierwsze pytanie.
2: Tak, no bo musimy znaleźć to wyzwanie kuratorskie. Co zaproponować w festiwalu, który jest ugruntowany? Do czego się odwołać? I tutaj mamy dwie bardzo ważne kwestie. Pierwszą kwestią jest pewne napięcie, które jest dla mnie bardzo ważne. To jest to między... No bo nie ukrywajmy, ja gdzieś się wywodzę nie ze sztuki instytucjonalnej, ale z tej sztuki, która instytucjonalna w założeniu nie była, ale z czasem trudno było ją pominąć i stała się sztuką sankcjonowaną. Przykład chociażby współpracy z Martą Cooper, jedną z wybitniejszych amerykańskich fotografek.
1: Pamiętamy tę Cichą.
2: Tak, to była wystawa na Cichej w 2014 chyba tak. roku. Ale to właśnie, i to pokazuje jeden kontekst. Chodzi o to, że muszę też wykorzystać to, z czego pochodzę, czyli te niesankcjonowane aktywności, one zmieniały nasze przyzwyczajenia do postrzegania miasta. Czyli przychodzimy, była ściana, która była czysta i tam się nagle coś pojawia. Nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Ale ktoś przyszedł i odwrócił nasze postrzeganie. Chcę, żeby te interwencje artystyczne miały podobny zamysł, to znaczy, żeby zredefiniowały nasz sposób patrzenia, albo czasem odwróciły procesy, które z czasem zachodziły, jak chociażby na LSM-a, gdzie przykrywaliśmy architekturę, ona się powoli gubiła, przyzwyczailiśmy się do tego i być może, że niektóre działania artystyczne będą mieć największy sens i największe oddziaływanie, kiedy tak naprawdę nie zrobimy nic poza zdjęciem warstw, które się nagromadziły tam przez 50 na przykład lat. Konteksty, bo to jest ważne. Rewers to jest takie napięcie. Jeśli jesteśmy właśnie w akademickim radiocentrum i rozmawiamy też w kontekście akademickim, no to tutaj ja jestem socjologiem, więc takie napięcie desertowskie między taktyką a strategią, czyli taktyką jest to, co jest nam narzucone w formie architektury, urbanistyki, chociażby w formie ścieżek komunikacyjnych, a ludzie są od tego, żeby wydeptywać swoje przestrawniki, swoje własne ścieżki. I to jest to zachowanie, którego wcześniej nikt nie planował, bo gdyby planował, że tam ludzie będą chodzić, to by zbudował chodnik. Więc każdy z nas w jakiś sposób redefiniuje przestrzeń miejską. Chcę tych artystów i artystki, które zaprosiłem, żeby oni też zredefiniowali po swojemu przestrzeń miejską, ale... Tu jest ważny element, mianowicie 76 rok, czyli 50 lat temu odbyły się w Lublinie spotkania plastyczne kuratorowane przez Mariana Bogusza i te pozostałości na LSM-ach w postaci rzeźb, ale teraz właśnie się złapałem na jednej rzeczy. Mówimy pozostałości.
1: No i one nadal są.
2: Tak, ale pozostałość to nie, mam wrażenie, że od razu jest jakąś formą deprecjonowania. To nie jest, mamy tam dzieło, mamy tam rzeźbę, tylko mamy pozostałości lubelskich spotkań plastycznych. Zobaczmy, jakiego też ciekawego wątku dotknęliśmy w naszej rozmowie. Wydaje mi się, że chciałbym, żeby to przestały być pozostałości, żebyśmy z tamtą filozofią też wrócili na LSM-y i spojrzeli na lubelskie spotkania plastyczne jako coś, co było przełomowego w sztuce, w przestrzeni publicznej do całej Polski.
1: Ale to nie będzie tylko LSM, to też trzeba podkreślić i to nie będzie tylko centrum miasta.
2: Tak. No będą także czuby, będą też górki czechowskie, więc mam nadzieję, że to jest też taka od razu... Też to jest takie zaproszenie do tego, żebyśmy zobaczyli, jak ten Lublin może wyglądać, jeśli zrobimy z nim to, co proponują artyści.
1: Będziecie podróżować dosłownie tego 10 października przez te wszystkie miejsca. Przypomnij mi, jest 9 tych punktów, które będą odwiedzane, tak?
2: Tak, będzie 9 realizacji. No i do każdej z nich docieramy w sposób nam ułatwiony, mianowicie będzie autobus, bo odległości są duże, więc wygodnie, miło, przyjemnie.
1: 10 października, to już trzeba sobie zapamiętać, godzina 14, start przed siedzibą Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, czyli przy Połowiaków 12.
2: Tak jest.
1: I teraz opowiedzmy też o artystach, których zaprosiłeś. Jest między innymi Przemysław Blejzyk, czyli Signer, i to mi się bardzo kojarzy z Etam Crew.
2: Tak, ale
1: z tym muralem, ale wiem, że to jest indywidualna jego praca.
2: Tak, bo jakby mówimy, teraz odwołujemy się do realizacji, którą stworzyliśmy, znaczy Przemek wraz z Mateuszem stworzyli w 2012 roku, więc 14 lat temu. Świat poszedł do przodu, Mateusz i Przemek także. Sajner, czy też Przemysław Blejzyk, jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych polskich artystów wizualnych na świecie, najbardziej rozpoznawalnym i jego praca nawiązuje do mozaik, gdy chodzi o medium, i tutaj nawiązujemy właśnie bezpośrednio do lubelskich spotkań plastycznych i jakby to medium też już jest troszkę inne niż lat temu 50, ale to jego współczesne spojrzenie na mozaikę będzie miało miejsce w Lublinie i mam nadzieję, że to jest praca, jestem przekonany, że to jest praca, która zostanie z nami na, nie boję się powiedzieć zawsze, ale czemu nie, miejmy ambitne plany, na zawsze.
1: To jeszcze wspomnij, kogo jeszcze zaprosiłaś.
2: Wspomniana Diana Lelonek, Liliana Zajc, Ksawery Komputery, więc artysta, który też jest niesamowicie na świecie w tym momencie rozchwytywany, między innymi współpracuje z Eryką Badu, czy Childish Gambino, to są takie nazwiska bardzo znane w dzisiejszej kulturze. Myślę, że w pewnym sensie ikoniczne. To jest osoba, z którą oni współpracują. Dodatkowo mamy właśnie Bałkę, który podejmuje temat baobabu, nieco już zapomnianego. Mamy także Brada Downeya oraz Axela Voida, którzy w duecie tutaj przygotowują też dodatkowe nowe prace, oraz Jakuba Szczęsnego, takiego wybitnego polskiego architekta, który łączy architekturę i sztukę, a znamy go chociażby z najwęższego domu na świecie, bowiem stworzył dom Kereta. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to proszę wygooglać, to jedna z prac, która jedyna jakby praca architektoniczna polska w tym momencie w kolekcji Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, więc kolejny artysta o wielkiej rozpoznawalności, który robi coś dla Lublina i w Lublinie.
1: Jaki był twój klucz, jeśli chodzi o dobór tych artystów?
2: Dobre pytanie. Więc tak jak patrzę na to, co się finalnie udało zrobić, to mamy bardzo ciekawą podróż po zagadnieniu rewersu, który podejmujemy od strony formalnej, czyli tutaj mamy całą tradycję chociażby Kobro i całej łódzkiej szkoły, gdy chodzi o podejście do teorii widzenia, formalizm w sztuce, aż po aktywizm i działania polityczne w postaci tutaj, czy nawet queerowo, LGBT-owe w postaci Diany Lelonek, więc wydaje mi się, że dotykamy maksymalnie dużej ilości rejestrów, w których ten rewers wybrzmiewa w różny sposób. Między innymi odwracamy nośniki. Ten rewers nie polega tylko na tym, że, nie wiem, no, wywracamy nasze spojrzenie na jakiś fragment miasta, ale wykorzystujemy w inny sposób nośnik, jakim jest nośnik reklamowy. Ten rewers polega na tym, że już nie służy on reklamie, ale a czemu, to się dowiemy na wernisażu.
1: Ale myślę, że jeszcze warto wspomnieć, i zapomniałeś wspomnieć o jednej osobie, która przed Centrum Kultury w Lublinie stała na drabinie i na jednym z murów próbowała coś wydrapać, czyli o sobie właśnie.
2: A, tak, no ja mam taki pomysł, żeby troszkę odsłonić architekturę hansenowską. I też nie chcę wiele o tym mówić, ale strasznie mnie uderzyło w pewnym momencie, to też może takie zadanie przygotowawcze do spaceru, żeby sobie wygooglać na Google Maps i lokalizację wpisać Targ na Wileńskiej i rondo tutaj na Zana i zobaczyć, jak wygląda z tej perspektywy Targ na Wileńskiej. I on nie wygląda, bo go nie ma, jest przysłonięty. I teraz pytanie, co uda mi się z tym zrobić, żeby przysłonięty już nie był.
1: Ja tego dowiemy się podczas spaceru kuratorskiego. Ja przypomnę, 10 października, sobota, godzina 14, start przed Centrum Kultury w Lublinie, a oprowadzać będzie kurator Cezary Hunkiewicz. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwali Mateusz Wiak i Michał Zbytniewski. Za chwilę Centrum w mroku Kuby Czerniaka. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.
0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

Home sweet home, jak nie jak tak. Można to przetłumaczyć jako wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A przecież Radio Centrum jest takim domem dla tej audycji, dla audycji Centrum w Mroku. I dla mnie od 27 lat dla audycji, prawie od 27 dla audycji i od 27 dla mnie. No i po przerwie wakacyjnej wracam. Kuba Czerniak, zapraszam na Centrum Mroku. Chyba nic się nie zmieniło. To znaczy dalej gramy w czwartki, dalej 2 godziny i co bardzo ważne, po nas o 22 Krzysiek Nowak, więc taka pewna stałość jest zachowana. Nawet nie wiem od ilu lat jest taki układ, że w czwartki gram 2 godziny, a po mnie od 22 Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. I dziś też tak będzie i mam nadzieję, że w każdy czwartek, no może jakoś tam święto coś nam wypadnie, ale w każdy czwartek tego sezonu, a więc od października do końca czerwca. Dzisiejsze Centrum w Mroku trochę z nowościami, trochę z utworami, które już są znane i lubiane, czyli tak jak zawsze bywało, choć może tych nowości będzie więcej, no i wspominków wakacyjnych także kilka się pojawi. Niby rok starszy, a przynajmniej wakacje tak niby postarzają, no bo nowy sezon, nowy rok, ale ja ciągle czuję się bardzo młodo, właściwie prawie jak dziecko.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Dobrze, że pojawiła się reklama, bo zagrać tak bezpośrednio po sobie The Mission i The Sisters of Mercy, no to Andrew Eldritch byłby wysoce niepocieszony, że ci odszczepieńcy od prawdziwego, jedynego Sisters of Mercy brzmią tak blisko jego twórczości. Nawet koncerty, tak, tak, bo przecież Sisters już całkiem niedługo w październiku w Warszawie. Koncerty są mocno rozdzielone, bo The Mission przyjedzie za rok jesienią z nową płytą, ale też i grając utwory te najbardziej znane. Więc tak trochę zapowiedzieliśmy ten bliski koncert Sisters of Mercy i po raz pierwszy zapowiadamy, bo to informacja sprzed paru dosłownie tygodni, może nawet mniej, że The Mission w przyszłym roku na koncercie w Polsce w Warszawie. A co do koncertów, to ja w wakacje, jeśli chodzi o koncerty, miałem właściwie tylko jedno pytanie. Zagrają czy nie zagrają? I zagrali.

Tak było około 30 kilka lat temu w Paryżu na koncercie grupy The Cure i tak samo było, może nawet lepiej, na koncercie w Berlinie, ale tylko tym trzecim. Przyznam, że przed trasą koncertową specjalnie nie sprawdzałem, gdy już The Cure grało koncert, nie sprawdzałem, jakie są utwory grane, żeby sobie nie psuć zabawy, chociaż doceniam bardzo to, że Robert Smith i spółka miksują playlistę, że to nie są utwory w tej samej kolejności, że są utwory grane tylko kilka razy na danej trasie koncertowej, a inne no prawie zawsze. No. I myślałem, że Charlotte Sometimes należy do grupy prawie zawsze albo zawsze, okazało się, że nie. Na prawie wszystkich koncertach, na które sprawdzałem, czyli cała trasa poza dwoma francuskimi na końcu, The Cure zagrali Charlotte Sometimes tylko 6 razy i akurat udało się, że na tym trzecim berlińskim koncercie, na którym byłem, no to grali Charlotte Sometimes. To się nazywa duże szczęście, bo tak jak mówiłem wam przed wakacjami na koniec czerwca, że najbardziej chyba na ten utwór liczę, bo to od zawsze mój ulubiony numer The Cure. No i na szczęście tego trzeciego dnia w Berlinie zagrali. Poprzednie dwa Charlotte Sometimes się nie pojawiało. Fantastyczne miejsce koncertowe ten Berlin, bo dużo czasu mieli, bo nie festiwal, tylko grają tyle, ile sobie zaplanują. No i też organizacyjnie wszystko bardzo dobrze dopięte. Ja już znałem to miejsce z koncertu Interpol Smashing Pumpkins 2 lata temu, ale miło było do niego wrócić. Co więcej, miło było wrócić dzień wcześniej, bo skoro The Cure grali 3 dni, to czemu nie pojawić się w okolicach tego, powiedzmy, muszli koncertowej, nie pojawić się dzień wcześniej, zobaczyć, jak to organizacyjnie wygląda, o której być, gdzie stoi kolejka, którędy się wchodzi i tak dalej. No i byłem tam dzień wcześniej i także podczas koncertu, bo to była taka rowerowa wycieczka po Berlinie i wracając udało się podjechać pod no prawie samą scenę, tylko oczywiście sceny nie widać, ale bardzo blisko z boku można podjechać przez park, w którym znajduje się ta muszla koncertowa i fantastycznie słychać i było sporo osób, które miały porozkładane koce, leżaki, ktoś tam tańczył, ktoś śpiewał, też trochę śpiewałem, między innymi śpiewałem nagranie, które za chwilkę się u nas pojawi. Nie chciałem być zbyt długo podczas, chociaż takie było trochę, chciałbym, ale nie chciałbym, bo z jednej strony słyszeć na żywo The Cure fantastycznie, a natomiast z drugiej strony po co sobie psuć zabawę przed jutrzejszym koncertem, więc kilka utworów udało się posłuchać tak zza płotu, fantastyczna jakość, a następnego dnia oczywiście cały koncert w miarę blisko sceny. No, nie będę mówił, że miałem ten najdroższy bilet i blisko, no nie miałem najdroższego biletu, ale na płycie udało się dosyć blisko stanąć. Co więcej, obok ktoś się oświadczył, a tuż chyba przed Love Song ludzie z Polski, bo tam było sporo Polaków. Co do przyjęte, żeby było jasne, przyjęte. Po mojej prawej stronie to oświadczenie miało miejsce i na szczęście zostały przyjęte. Ale wracając do samego spoilerowania sobie i psucia sobie zabawy, to też miałem taki duży dylemat, czy oglądać transmisję koncertu z Openera, który podobno był bardzo dobry. Ale znowu, dlaczego psuć sobie zabawę i oglądać koncert, który potem się będzie oglądało na żywo? Gdy było odwrotnie, z wielką przyjemnością obejrzałbym na żywo koncert z Polski, ale skoro najpierw miałby być w telewizji, a potem na żywo, to podziękowałem i trzymałem sobie taką niespodziankę na Berlin i na koncert w niedzielę w Berlinie. A jaki utwór sobie tak podśpiewałem? A, no właśnie ten.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

świetny koncert grupy The Cure w Berlinie w niedzielę 12 lipca. To na zawsze, bo czas biegnie nieubłaganie, więc tego na zawsze to u mnie coraz mniej lat z każdym rokiem, u każdego zresztą, no ale na bardzo długo zostanie ze mną w pamięci ten właśnie koncert i wybrane jego gdzieś tam fragmenty. A jak nie w pamięci, to zawsze w telefonie, choć starałem się nie robić zbyt wielu zdjęć, nie filmować, no bo bardziej czuć, przeżywać niż gdzieś tam koniecznie mieć to zapisane. Ale Charlotte Sometimes chyba początek mam, tak mi się wydaje, że gdzieś tam jest to zapisane. Miałem okazję być, propozycję, żebym pojechał tak za free na koncert The Cure do Wilna, ale trochę terminy, trochę moje niezdecydowanie i w końcu ktoś inny skorzystał. I może dobrze, bo to ktoś tak z dwa razy młodszy ode mnie, więc może polubi dzięki temu The Cure, a może już lubi, może to był dla tego człowieka młodego pierwszy koncert The Cure w życiu, więc tym lepiej, że ktoś inny skorzystał. Był też festiwal Castle Party, ale to było tydzień później, więc może u nas to będzie w następnej, no nie tygodniu, ale w następnej godzinie. Więc choć kilka słów dzisiaj o Castle Party po 21. A tymczasem pozostajemy przy nagraniach koncertowych, bo grupa East East ma takie podejście, że co płyta studyjna, to potem gra trasę koncertową. To jeszcze jest normalne. I wydaje płytę koncertową z tej trasy. No i wydali nowy krążek Life at Paradiso i z niego dziś jedno nagranie, a potem też koncertowe, ale już z Zurichu, a nie z Holandii. A więc Lost My Shadow z Amsterdamu, a potem z Zurichu Hope to Love Again.

Tak trochę się dziwiłem, że grupa East East wydaje płytę koncertową po każdej studyjnej, ale może to właśnie Paradiso tak zadziałało, bo ile pamięć mnie nie myli, a to było pewnie ponad 20 lat temu, to gdy grupa Editors wydała The Backroom, to zagrała koncert w Paradiso i wydała potem specjalną reedycję debiutu właśnie z drugą płytą, koncertem z Amsterdamu. Więc może to ten klub tak działa, że tak dobrze tam się nagrywa koncerty, że potem aż żal ich nie wydać na płycie albo chociaż w formacie cyfrowym. A co do koncertu East East w Paradiso, no to jest taki klub, czy on jest taki jak Progresja w Warszawie? Być może tak. No ale tam z 2-3 tysiące osób myślę, że się spokojnie mieszczą i był pełniuteńki na koncercie East East. A w Polsce tak bardziej, no może nie 15 osób jak 2 lata temu, ale tak wysokie kilkadziesiąt, ale na pewno mniej niż 100. A Holendrów przecież jest mniej niż Polaków, więc jak to możliwe, że było tak mało osób na koncercie East East w Warszawie w chyba ubiegłym roku? Albo na wiosnę tego roku, albo w ubiegłym roku. Za dużo tych koncertów, za dużo się dzieje. Kto by to wszystko wspamiętał? Ale może daty nie są takie ważne. Pamiętam za to, że na końcówkę sezonu graliśmy Actors i nagranie Control. To była zapowiedź ich nowej płyty. Jest już cała płyta. No i ten numer Control, nie dziwię się, że wybrali go na singiel przewodni, na taką wcześniejszą odsłonę całego albumu, bo jest mega przebojowy. Z chęcią do niego teraz wrócimy, ale zaraz potem dwa nowe numery, teraz już znane, bo płyta jest w całości z nami od kilku tygodni. A więc Actors trzykrotnie.

I pierwsza godzina naszego spotkania już za nami. Pierwszego w nowym sezonie Centrum w Mroku od 1 października do prawie samego końca czerwca. Taki jest ambitny plan. Za nami także trzy numery od Actors, Control, który otwiera ich najnowszą płytę, a potem I'm Not Here i Exploded View. I'm Not Here to jest taki numer, który mógł zaczynać audycje, w których nie będę obecny tutaj, bo będę na przykład na jakimś koncercie. To był numer, który mógł pojawiać się I'm Not Here, ale muzyka jest. Mnie nie ma, ale muzyka się pojawi. Actors ma talent do dobrych tytułów, bo cała płyta nazywa się Our Love Will Live Forever, czyli Nasza Miłość Będzie Trwała Wiecznie. Całkiem zgrabny tytuł, chociaż piosenka pod tytułem Mnie Tu Nie Ma to nie do końca w parze z tym tytułem. Ale to tak pół żartem, pół serio. A teraz zespół, który wydał płytę dwa tygodnie później, no bo Actors to jest 4 września, a 18 grupa Duct Tape.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Dziś w audycji dużo dobrych wspomnień z wakacji, dużo planów koncertowych na przyszłość, nowe płyty, świat idzie do przodu, wszystko się rozwija, ale też są smutne informacje. 4 dni temu odszedł Bruno Kram z grupy Das Ich. Ja do Das Ich mam wielki sentyment. Za chwilkę usłyszymy też z jakiego powodu. Sam Bruno o tym wspomni. Ale po pierwsze dlatego, że poznałem ich jeszcze na studiach, na kasecie takiej przegrywanej, ktoś od kogoś przegrywał. I ta muzyka była tak dziwna, tak hałaśliwa, że nie wiedziałem, że to jest kwestia kasety, że to jest tam 16 kopia. Natomiast, a może to jest tak miało być. No i chyba tak miało być z tego, co potem się zorientowałem. Gdzieś tam później podróżowałem rowerem po Niemczech i wraz z kolegą chcieliśmy gdzieś przenocować. To było takie pustkowie w Niemczech. W sensie rowerem to 20 km to już jest na pustkowie, a gdzieś jest 20 km w jedną stronę. Samochodem to chwila moment się dojedzie. Był wieczór i nie bardzo mieliśmy pomysł, gdzie się zatrzymać i w miejscowości Józef Kreutz, a jeszcze to pamiętam, w miejscowości Józef Kreutz spotkaliśmy jakiegoś młodego człowieka i tak pytałem, gdzie tu można by rozbić namiot. Mówi, a to u mnie, ale zapytał skąd jesteśmy. Powiedzieliśmy Poland, ale on i chyba jego rodzice zrozumieli, że Holland. I to, że Holland chyba nam troszkę ułatwiło. A gdzie tu Das Ich? No rozmawialiśmy potem o kim jesteśmy, co robimy. Jakoś tak wyszło, że ja słucham Das Ich. I moi niemieccy gospodarze trochę się przestraszyli, bo Das Ich miało taką renomę no bardzo, powiedzmy, antyreligijnego, powiedzmy, zespołu, to tak powiedzmy delikatnie mówiąc. Ale pozwolili nam zostać, przenocować w ich ogródku w namiocie, dali nawet jakieś koce, bo to były takie zimne wrześniowe noce już, gdzie temperatura spadała prawie do 0 stopni, czego nie przemyśleliśmy wcześniej z kolegą, że będzie nam potwornie zimno w tym namiocie. I nawet dali nam kanapki na drogę, więc to też był pewien plus, mimo tego, że wtedy słuchałem Das Ich. No a potem na moim pierwszym festiwalu Castle Party 2002 rok, tam grała grupa Das Ich i udało się porozmawiać z muzykami. I mamy pozdrowienia od nich. Ja je rzadko prezentuję, ale myślę, że dziś jest taka szczególna okazja, że warto wrócić do tych pozdrowień. Najpierw zacznijmy od pozdrowień dla Centrum w Mroku.
1: You're listening Centrum Mroku and we are Das Ich, Bruno,
2: Stefan,
3: Ken Gabriel.

0: No i Bruno i Stefan dalej tworzyli przez te wszystkie lata grupę Das Ich. Ostatnia płyta w poprzednim roku. No i po koncercie, bo dalej grali koncerty, no właśnie nie grają, dalej grali koncerty. Po koncercie w Grenadzie odszedł Bruno Kram w wieku 58 lat. A skąd jeszcze taki sentyment do niego? No bo jego babcia pochodzi z Lublina. Gdy rozmawiałem z nim, to właśnie ożywił się Lublin, tam stamtąd pochodzi moja babcia. I to też można usłyszeć.
1: We are Das Ich and you're listening to
2: Radio Centrum Lublin.
1: And my grandmother comes from there.
0: No właśnie, babcia Bruno Krama pochodziła z Lublina. Teraz muzycznie dwukrotnie Das Ich, ale może w przyszłości jeszcze sięgniemy sobie po te nowsze nagranie, bo przyznam, że gdzieś tam odpadłem trochę od ich twórczości. Te takie najbardziej surowe, wczesne mi się bardzo podobały, a płyta Foyer koncertowa to taki mój ulubiony krążek, bo i najlepsze utwory z wczesnego okresu i w takich koncertowych, ognistych właśnie wersjach. Dwukrotnie Das Ich.

I na koniec tego nagrania znamienne słowa Das Ich, tak jak nazwa zespołu, który myślę, że już nie będzie funkcjonował przez tych 30 lat mniej więcej, może nawet więcej odrobinkę niż 30 lat. 30 lat to ja ich znam. Stefan i Bruno wspólnie, tam inni muzycy się zmieniali, ale oni we dwóch tworzyli ten zespół, wspólnie komponowali, jeden muzykę, drugi teksty. Zwykle taki był stały podział, że każdy miał swoją działkę. No i teraz zabrakło. Myślę, że Stefan to jak członka rodziny stracił w tym momencie wraz ze śmiercią Bruno Krama. Kolegi, przyjaciela, myślę, od 30 lat w grupie Das Ich. Teraz jeszcze taki utwór, też trochę powiedzmy taki, może pogański trochę, ale z innej części Europy, bardziej z północy, choć zespół z Francji.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Grupa Skuld ze, no chciałem powiedzieć z Norwegii czy ze Szwecji, ale oni przecież są z Francji, tylko tak brzmiało trochę jakby urodzili się bardziej na północy Europy i jakieś tak bardziej, nie wiem, 800 lat temu czy 1000 lat temu, a nie kilkanaście, no dobra, kilkadziesiąt lat temu, chciałem być miły, kilkadziesiąt lat temu we Francji. To było takie wprowadzenie, nie tylko pasujące muzycznie trochę do Das Ich, ale takie wprowadzenie do festiwalu Castle Party. Patrzę na zegar, 29 minut. 29 minut to można opowiadać tylko o Castle Party i o koncertach i o spotkaniach, a dziś czasu niewiele, bo jeszcze chciałbym przynajmniej dwa takie spokojne nagrania na koniec zmieścić i jeszcze nowy Interpol. No, czas jest nieubłagany, ale to dobrze, za tydzień będzie o czym opowiadać i co prezentować. A co do Castle Party, nie oszukuję, że byłem na całym, bo pomiędzy koncertem The Cure a koncertami niedzielnymi na Castle Party, czyli od niedzieli do niedzieli, wcisnąłem sobie jeszcze taki krótki urlop, zupełnie niemuzyczny i bardzo, bardzo udany, ale z drugiej strony, jak byłem w niedzielę na koncertach na Castle Party, to trochę tak myślałem sobie, że za rok to by trzeba wybrać się na cały festiwal. W tym roku było fajnie, że udało się ten urlop zmieścić, ale za rok to tak planuj, Kuba, urlop, żeby jednak być na całym Castle Party. I owszem, trochę to sprawiły koncerty te niedzielne, zwłaszcza Cold Cave, no i Skald też ciekawie wypadł, ale też opinie o koncertach, które były, między innymi to, że Impaf i Test świetnie sprawdzili się na festiwalu na Castle Party, że Moonspell jak zawsze dobrze, że Mercyful Nuns to nie jest mój faworyt, ale podobno też bardzo dobry koncert. Więc trochę szkoda tych koncertów, a chyba jeszcze bardziej szkoda klimatu, atmosfery, no i spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi. O tym może więcej gdzieś tam za tydzień, gdy sobie o Cold Cave i ich koncercie na Castle Party porozmawiamy. Dziś nie chciałbym tego tak na szybko powciskać i zaliczone, no nie, to sobie zostawmy taki ładny, miły temat, nawet z jakimś zdjęciem, pewnie za tydzień będzie okraszony koncert Cold Cave w przyszłotygodniowym Centrum Mroku to będzie, a dziś może tylko muzyka jeszcze z składanki z Castle Party 2026. Jak zawsze jest taka pamiątkowa płyta i to jak dla mnie super pamiątka. Ja mam prawie z każdego Castle Party i z tych, na których byłem i tych, na których nie udało mi się być, mam takie składanki festiwalowe. Tę dostałem w prezencie od przyjaciół, także bardzo dziękuję, że pamiętali o mnie. I na tej składance 19 utworów, rozrzut olbrzymi, tak jak i to na festiwalu, a mimo wszystko to się jakoś nie gryzie. Dwa nagrania z tej składanki dziś, więcej będzie pewnie za tydzień i za tydzień trochę słów, no i jak mówiłem, zdjęcie z koncertu Cold Cave. Ale póki co muzyka artystów, którzy w tym roku wystąpili i chyba najbardziej tych dwóch właśnie mi szkoda, że nie udało się posłuchać, zobaczyć na Castle Party.

te dwa zespoły, których najbardziej mi szkoda, że nie udało się usłyszeć na tegorocznej edycji, bo za późno przyjechałem na Castle Party, bo dopiero w niedzielę, a i tak tam z przygodami z samochodem. Ale gdyby nawet nie samochód, to i tak bym nie zdążył. No może na sobotni wieczór jeszcze tak. Ale wracając do tych, których chciałem, a się nie udało. Impa Fitest, dwukrotnie już miałem okazję zobaczyć Izaaka na scenie i za każdym razem, myślę, kolejny raz koniecznie. I nawet tak pamiętam taką myśl w październiku rok temu, gdy widziałem go w Warszawie w klubie Voodoo bodajże, że on będzie grał na Castle Party, więc może warto by się wybrać na ten festiwal. No ale jakoś czas nie pozwolił. No a potem Mayflower Madame. To też taki artysta, którego miałem poczucie, o to ja go gdzieś odkryłem tutaj, no nie ja dla świata, ale sam dla siebie, nikt mi go nie przedstawiał, a potem się okazało, że jest na Castle Party. Pamiętam, że tak było w 2007 roku z IMX, którego ja sobie gdzieś tam wyhaczyłem dzięki znajomym z wytwórni, podesłali płytę, mi się spodobało, zacząłem grać w Centrum Roku. A potem się okazało, że IMX zagra na dużej scenie wtedy, tej głównej scenie na Castle Party. Więc trochę szkoda Mayflower Madame, że okazja zobaczenia przepadła, no ale jeszcze mam nadzieję, kiedyś się powinno udać. Tyle na dziś o Castle Party, więcej za tydzień w kolejnym Centrum w Mroku, a tymczasem w wakacje ukazała się nowa płyta grupy Interpol. Dziś tylko jedno nagranie.

Kto by się spodziewał, że Ojun wystąpi w Centrum w Mroku? No ja na pewno nie, bo jeszcze kilka dni temu nie znałem tej artystki. To jest taka jazzująca artystka z Norwegii. Nazywa się Sif Ojun Kienstad, no i to drugie imię to jest jej pseudonim artystyczny. Jutro wystąpi w Polsce, w Krakowie na Jazz Juniors Festival, a dziś u nas w Centrum w Mroku. I zakończenie będzie podobne. Nowa płyta Maxa Richtera za 2 tygodnie i 1 dzień. To dziś na dobranoc, na koniec Centrum w Mroku, a punktualnie o 22 przywita Was Krzysiek Nowak i Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Kuba Czerniak, dziękuję i dobrych snów.

No to małe zaskoczenie, ale pewnie nie dla wszystkich i to jest zupełna nowość sprzed zaledwie tygodnia, bo kiedy nastał pierwszy dzień jesieni, zespół Bel Canto, tak, postanowił wydać nagranie, które fani fantastycznie zawsze przyjmowali i znali na pamięć, ale nigdy nie mogli się doczekać wydawnictwa z tym utworem. Tierre Oblec i w końcu pojawiło się po wielu, wielu latach oczekiwania. Annie Drecker to jest taka wokalistka, którą można spokojnie, chociaż to też będzie niesprawiedliwe, ale no pierwsze, co się narzuca, to porównanie z Lizą Gerrard i z Elizabeth Fraser, bo też tworzyła swój własny język, tak jak w tym utworze, tylko dla niej zrozumiały i właściwie bazujący na dźwiękach. A no tak, ja się też zastanawiałem, czy to norweski, czy to inny, a to jej własny. I to jest nowość. Dzisiaj nowości będzie kilka zaledwie, naprawdę mocno się ograniczałem. Ta pierwsza za nami, ale nawiązując do tego śpiewu Anieli Drecker i do tego, że mamy spore zaległości z 40-latkami, czyli płytami, które wyszły równo 40 lat temu, albo prawie równo, wrześniowych takich płyt się uzbierało i pierwsza mała czteroutworowa płyta artystki i artystów, którzy mają coś wspólnego z Bel Canto. Też nagranie, które właściwie długo, długo funkcjonowało na koncertach, aż w końcu w 1986 roku, 1 września, postanowili wydać na epce. Zespół Cocteau Twins i mała, ale jakże urocza płyta Love's Easy Tears. I zaczynamy od też zupełnie surrealistycznego tytułu Orange Appled.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

I jeszcze ten drugi utwór, dla mnie faworyt na tej małej płytce grupy Cocteau Twins sprzed 40 lat, te oczy i te usta, those eyes, that mouth. Zespół Cocteau Twins w takim wydaniu utworów, które rzeczywiście długo by szukać na płytach takich pełnych, no ale jakże urocza, czteroutworowa, maleńka płyta. Wracamy do utworów sprzed prawie 40 lat, ale to po to, żeby ujawnić kolejne nowe zupełnie nagranie. Bo całkiem niedawno sięgałem po, no niedawno, to już będzie rok, kiedy sięgałem po utwory grupy The Cassandra Complex. Oni obchodzili 40-lecie istnienia zespołu, sporą trasę zrealizowali. Na tej trasie zorientowali się, że utwory z ich debiutanckiego albumu miały ogromnie ciepłe przyjęcie i wzbudzały duży aplauz. I wtedy lider zespołu Rodney Orpheus razem z kolegami postanowili nie tyle zremasterować ten pierwszy album, co po prostu wejść do studia i nagrać go od początku. Jaki tego efekt? Rewelacyjny.

Prawda, że to całkiem nieźle brzmi. Na razie tylko album w formie cyfrowej, czyli tylko pliki. Generating Station Complex, tak to się nazywa. I są tam również fantastycznie na nowo zagrane, chociażby ich pierwszy singiel, Merge, czy The War Against Sleep. Będziemy wracać do The Cassandra Complex, a teraz sięgamy po całkiem nowe nagranie, które ma zaledwie kilka tygodni, bo ulubiony artysta tej audycji, która jest przed nami, czyli ulubiony artysta Kuby, Matt Berningen, też wydał małą płytkę. To nie jest zapowiedź całkiem nowego materiału, bardziej jest to pokłosie jego ostatniego albumu, Get Sunk, sprzed roku. Ale znalazł się tam taki utwór, który koniecznie musiał dzisiaj zaistnieć. Type It Up, Matt Berninger.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Everythinglessness. Skomplikowany tytuł, ale pozwolę go sobie przełożyć jako wszechnicość. Alexander Wolf, artysta raczej folkowy, który na początku tego roku wydał album właśnie pod tym tytułem Everythinglessness. No i specjaliści od remiksów w ostatnich miesiącach, grupa Archive, która zrobiła z tego niesamowicie hipnotyzujący utwór. To już za nami i to całkiem świeże nagranie. Natomiast my wracamy znowu do września 1986 roku, sprzed 40 lat. To ważny album, ważny, bo to jeden z tych artystów moich ulubionych. Album Gone to Earth to trzeci w zasadzie, ale już dwupłytowy album, który wydał wtedy David Sylvian. Dwupłytowy, chociaż na drugiej płycie pojawiły się już niemalże ambientowe klimaty w stylu Briana Eno. I specjalnie wytwórnia Virgin nie chciała wydawać takiego albumu, dlatego David Sylvian połowę produkcji musiał sfinansować z własnej kieszeni. Album, na którym pojawiają się wyjątkowi artyści, bo przecież starzy koledzy jeszcze z zespołu Japan, Steve Jansen, który fantastycznie bębni, i Richard Barbieri, obsługujący wszelkie instrumenty klawiszowe, ale też tacy artyści jak chociażby Robert Fripp, czy na saksofonie tenorowym Mel Collins, czyli częściowo King Crimson. Niezwykła płyta, płyta, która wymaga czasu i skupienia, ale my sięgniemy po dwa utwory. Jeden krótki, który mógłby zwiastować właściwie początek jesieni, bo to i głos Sylwiana, i fantastyczny instrument, który wybrzmi jak trąbka w tym utworze. Niech on będzie początkiem wgłębienia się w ten album. David Sylvian to właściwie impresja na temat powieści Miliana Kundery zatytułowanej Księga Śmiechu i no właśnie, już zapomniałem czego, ale to się wszystko okaże, bo po angielsku to brzmi Laughter and Forgetting. Księga Śmiechu i Zapomnienia.

I takiej muzyki jest tam bardzo dużo. Muzyki, która po prostu trwa. A ta fantastyczna niby trąbka, właściwie skrzydłówka, bo jest to taka odmiana trąbki. Tam taki fantastyczny jazzowy trębacz właśnie, Kenny Wheeler. Niezwykli artyści na niezwykłym albumie. Gone to Earth w jeszcze jednej odsłonie sprzed 40 lat. To będzie chwila przed walką byków. Before the bullfight.

David Sylvian i płyta Gone to Earth. 40 lat minęło 1 września. To album, który w zasadzie może uchodzić za taki opus magnum w całej jego dyskografii. Chociaż on ciągle nagrywa, to jednak coraz więcej jest to muzyka instrumentalna i z tego powodu chyba rzadziej sięgamy po te jego najnowsze wydawnictwa. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki patrzy na zegar, no i widzę, że trzeba zrezygnować już z niektórych rzeczy. Blond Redhead nowy, całkiem przepiękny, odkładamy na przyszły tydzień, a zostajemy przy 1 września roku 1986, gdzie powstaje album wyjątkowy, bo nagrany właściwie niemalże na żywo w studio na setkę. I jest to album kolejnego ulubionego mojego artysty, Elvisa Costello. Elvis Costello tych albumów nagrał bardzo, bardzo dużo. Ten był 11, a to był rok 86, więc zaledwie tam 6-7 lat po jego debiucie. I to był ostatni, który nagrał z zespołem The Attractions. Dobrze, sięgnijmy po to nagranie. Ono jest w sam raz niemalże na zakończenie naszego spotkania. Mam nadzieję, że będzie się dobrze spało, mimo iż będzie to pieśń miłosna obsesyjnie zazdrosnego kochanka. I Want You, Elvis Costello, no, z wyjątkowej płyty sprzed 40 lat.

Elvis Costello, album Blood and Chocolate, 40 lat minęło, album nagrany dla wytwórni Cadbury i tej czekoladowej niemalże, dla Columbia Records, a wszystko działo się w Olympic Studio, gdzie nagrywano na poziomach głośności koncertowych. Tę surowość słychać, zwłaszcza w tym utworze, prawda? To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o czterdziestki, to tyle, jeżeli chodzi o wszystkie nagrania. Kończy dzisiejsze nasze spotkanie Johnny Marr, który za godzinę już ujawni cały swój nowy album, a my na razie żegnamy się Ofelią. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki powróci za tydzień. Krzysiek Nowak, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem,